0: Słuchasz radia Super FM
1: na 97,5.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Okrągły stół w sprawie zdrowia dziś w Sejmie bez KO i Lewicy. Unia chce kolejnych ograniczeń social mediów dla dzieci. Powiemy też o prognozach na kolejne dni. Do Polski wrócą upały.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Wardecka, dzień dobry. Dziś w Sejmie Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Ale nie wszystkim w obozie władzy ten pomysł się podoba. Koalicja Obywatelska i Lewica już zapowiedziały, że nie przyjdą. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Na spotkanie, jak wylicza Wioleta Tomczak z Polski 2050, zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, kancelarii prezydenta, klubów parlamentarnych i resortu zdrowia.
4: Każda reprezentacja Ministerstwa Zdrowia jest bardzo ważna i ja wierzę, że nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
3: Jolanty Sobierańskiej-Grędy nie będzie, tak jak i Koalicji Obywatelskiej, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
5: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy, to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
3: Pomysł okrągłego stołu nie urzekł także Lewicy, posłanka Anita Kucharska-Dziedzic.
6: Im bliżej będzie wyborów, tym i dyskusji, i zaproszeń do dyskusji będzie coraz więcej.
3: A obecnie trzeba działać. I tego od rządu, a zwłaszcza od minister zdrowia, oczekuje polityczka.
1: Sąd nie zgodził się na wydanie europejskiego nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Odrzucenie wniosku uzasadnił tym, że według dostępnych informacji Zbigniew Ziobro nie przebywa na terenie żadnego z tych krajów. Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wydania nakazu aresztowania, tyle że na terenie Polski. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza ponownego złożenia wniosku. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Zarekomendowano też, aby do 3 roku życia całkowicie izolować swoje pociechy od ekranów. Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych przez młode osoby niesie ze sobą katastrofalne skutki, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. The status quo.
7: Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie. Addiction
1: and misery. Komisja chce, aby dostęp do social mediów był zróżnicowany dla poszczególnych grup wiekowych. Unia ma rozpocząć wkrótce pracę nad ustaleniem szkodliwych dla dzieci platform. Polska otrzyma 66 milionów euro z Unii na wsparcie dla rolników w związku z sytuacją na rynku nawozów, przekazał wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Te decyzje zapadły na posiedzeniu szefów resortów rolnictwa państw unijnych w Brukseli, którzy przyjęli zmiany we wspólnej polityce rolnej w odpowiedzi na wzrost cen nawozów, który jest skutkiem wojny na Bliskim Wschodzie. Czeka nas stopniowe poprawienie pogody. Temperatura w sporej części kraju będzie się coraz bardziej zbliżać do 30 stopni. Początkowo na zachodzie, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
8: Z każdym dniem to powietrze gorące będzie już obejmowało również centrum, południe i wschód Polski.
1: Napływ bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie też sprzyjać powstawaniu burz.
2: Super FM. Pogoda.
9: Będzie dzisiaj ciepło w Szczecinie, będzie dzisiaj ciepło po południu, nawet 27 stopni, piękne słońce już oświetla bloki, kamienice od rana. Wczoraj tego słońca brakowało, dzisiaj będziemy mieć, myślę, wystarczającą ilość.
0: Lato. Dzień dobry, lato. Lato.
9: Witajcie, dzień dobry, 4 minuty po godzinie 6, 4 minuty po 6, wtorek, 14 dzień lipca, to jest audycja Dzień Dobry Lato na antenie radia Super FM. Bartek Czotowicz, zaczynamy.
0: Lato, Dzień Dobry Lato.

Igo w radiu Super FM w ten wtorkowy poranek. Dobre dźwięki od rana. Myślę, że to podstawa, żeby rozpocząć dobrze, pozytywnie dzień. Jeżeli chodzi o komunikację miejską szczecińską, to też można dobrze rozpocząć pozytywnie dzień, bo nie ma tak naprawdę tych odwołanych kursów autobusów i tramwajów pojedyncze. I to już za nami tak naprawdę, więc teraz tramwaje i autobusy powinny jeździć zgodnie z rozkładami jazdy. Polecam wam, jeżeli są utrudnienia na ulicach Szczecina, dzwonić 91 24 55 i opowiadać o tym naszej automatycznej sekretarce. Jeżeli są problemy, można też pisać na Messengerze do Super FM w wiadomości prywatnej.

Informowała miejska spółka. Na to czekali mieszkańcy północy Szczecina na niskopodłogowe tramwaje, żeby nie mieli problemu ze wsiadaniem do tramwajów. No i teraz te problemy mają minąć.

0: Dzień dobry, witajcie. Środek lata, 14 lipca. Słuchacie radia Super FM. Przed nami prognoza pogody, bardzo optymistyczna, bardzo pozytywna. Po niej po 6.30 na przykład Celine Dion albo Mans Zelmerlove czy Daria Zawiałow oraz Taco Hemingway. Do godziny 7 będziemy mieć dla was naprawdę bardzo dobrą muzykę na wtorkowe przebudzenie.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku, tylko w Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato, pełne atrakcji.
3: Super FM. Pogoda.
0: Dużo słońca we wtorek, tylko słońce. Wczoraj od słońca odpoczywaliśmy, dzisiaj będziemy mieć go bez liku. 27 stopni po południu, 27 stopni maksymalnie we wtorek, a aktualnie termometry pokazują 16 stopni.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
4: Lato. Lato.
0: 6.31 na zegarach. W Radiu Super FM będziemy zajmować się najważniejszymi szczecińskimi tematami. To po pierwsze, bo na przykład szczecińskie ulice będą lepiej oświetlone. Wyobraźcie sobie, że trwa wymiana miejskich lamp, a to ważne, myślę, bardzo istotne. Poza tym więcej informacji o konkursach Radia Super FM, grach, zabawach. Dzisiaj też będziemy się bawić po 7, po 8, po 9, ale tak się składa, że we wtorkowym wydaniu audycji Dzień Dobry Lato będą dwa konkursy, a nie jeden. No dwa, a nie jeden to lepiej, prawda? Szczegóły powiem wam jeszcze przed godziną 7. Za 28 minut będzie właśnie 7. A z głośnika Celine Dion.

6:38 we wtorek, 14 dzień lipca, dzień dobry, lato na antenie radia Super FM. Szczecin się zmienia, szczecińskie ulice będą lepiej oświetlone. Łącznie do wymiany zaplanowano ponad 1500 lamp sodowych. Te nowe oprawy LED działają już na ulicach Krygiera, Południowej, Mieszka I, Struga i Przestrzennej. Wymianą zajmuje się spółka Enea Oświetlenie w ramach obowiązującej umowy na konserwację czy bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Są takie miejsca, gdzie z pewnością ta wymiana mocno się przyda. Będzie jaśniej, będzie też bezpieczniej.

Daria Zawiałow i Taco Hemingway w radiu Super FM. Oczywiście, my mówimy o najważniejszych tematach z naszego miasta. Zabytkowa kamienica pomazana przez wandali. Czarny podpis i mniejsze tagi, tutaj cudzysłów, zdobią odnowioną i zarazem ostatnią kamienicę z historycznej zabudowy ulicy Malczewskiego. Sprawa została już zgłoszona na policję, jak podaje portal w Szczecinie.pl. Jest nawet komentarz Pawła Siemaszko z firmy Siemaszko, bo ta firma właśnie odpowiada za modernizację kamienicy. Elewacja zostanie odmalowana, kiedy policja wyrazi na to zgodę. Najpierw oczywiście zostaną zebrane ślady, materiał dowodowy. No i miejmy nadzieję, że uda się znaleźć tego huncwota, tego wandala, który sobie mazał kamienicę. No naprawdę wygląda to bardzo, bardzo słabo i trudno powiedzieć nawet, jakie walory estetyczne, czy jaki respekt na dzielni zdobywa się w ten sposób, marząc takie, czy tworząc takie bohomazy na zabytkowej kamienicy. Tak nieładnie, tak nie robimy, Szczecinianie.

0: to Sonic i Sky w Super FM. Ostatnie odliczanie tak naprawdę do godziny 7 i już niecałe 3 minuty i 7 pojawi się na zegarach, ależ ten czas szybko mija, to już pierwsza godzina naszego spotkania. Przypomnę, że jesteśmy razem do godziny 10. Dzisiaj w Radiu Super FM od rana będą do zdobycia atrakcyjne nagrody. Naprawdę, bo nie dość, że poranna zabawa Radia Super FM, oczywiście dzisiaj tak samo będzie, tak jak wczoraj, tak jak będzie jutro, tak jak do piątku, tak jak do końca wakacji, to także będziemy mieli coś dla pań, ale szczegóły zdradzę już po godzinie 7.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: I po reklamie.
8: Jest 7. Wiadomości Super FM.
9: Rośnie bilans utonięć, to już 130 osób od kwietnia. Uwaga na oszustów obiecujących rzekomy zwrot podatku. Paryż dziś świętuje, a w obchodach weźmie udział polskie wojsko i polskie F-16.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Dorota Wardecka. Rośnie letni bilans utonięć. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od 1 kwietnia w Polsce utonęło aż 130 osób. Wciąż najczęstszym powodem utonięć jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, a najczęściej toną mężczyźni. Nie bez znaczenia jest też pogoda.
10: Zeszłoroczne lato było bardzo niekorzystne. Mieliśmy mnóstwo deszczowych, zimnych, wietrznych dni. Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną. Proszę pamiętać, że do utonięć dochodzi praktycznie zawsze na kąpieliskach niestrzeżonych.
9: Mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u. W Sejmie dziś okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia, jakie zaproponowała minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Wśród nich są ograniczenia zarobków lekarzy, limity wydatków budżetów szpitali na wynagrodzenia oraz zobowiązanie lekarzy do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Eksperci jednak mają w tej kwestii umiarkowany optymizm, o czym więcej Wojciech Kowalik.
11: Bo system koncentruje się na świadczeniach, które są najwyżej wyceniane, mówi Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspertka w obszarze zarządzania systemem ochrony zdrowia.
12: System zaczyna się orientować na wisienki na torcie, na najbardziej atrakcyjne nagrody, nie na zdrowie pacjenta, który trafia do systemu.
11: Z tego powodu w wielu miejscach trudno będzie zlikwidować kominy płacowe, podkreśla Joanna Solska z tygodnika Polityka.
13: Lekarze, kominiarze zarabiają, mając bardzo wysokie stawki godzinowe, ale bardzo często jest tak, że kontrakty podpisywane są na procent od procedury.
11: Okrągły stół organizuje Koalicyjna Polska 2050.
9: Uwaga na oszustów, którzy wysyłają SMS-y z informacją o rzekomym zwrocie podatku, ostrzega zespół CERT Polska. Chodzi o wyłudzenie wrażliwych danych, w tym numerów kart płatniczych. Wiadomość zawiera link prowadzący do strony podszywającej się pod e-Urząd Skarbowy. Podejrzane wiadomości SMS można przesłać do CERT Polska na bezpłatny numer 8080. Natomiast podejrzane maile warto zgłaszać przez stronę incydentcert.pl lub przez usługę Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel. Zamiast pełnego tygodnia kilka dni w europejskim mieście, krótkie city breaki są popularne wśród Polaków także latem. Najtaniej w tym zestawieniu wypada Wilno, potem hiszpańska Sewilla, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
14: Wśród kierunków położonych bliżej Polski bardzo dobrze wypadają Budapeszt i Praga. Budapeszt to możliwość połączenia spacerów nad Dunajem, kąpieli w wodach termalnych, wycieczki na wzgórze zamkowe czy wieczornego rejsu po rzece, a Praga z kolei to też nie tylko most Karola i Hradczany, ale też liczne parki z widocznością widokami, spacery nad Wełtawą.
9: Nieco drożej jest w Atenach, Mediolanie, Sztokholmie, Rydze oraz Bratysławie. W Paryżu odbędzie się dziś defilada wojskowa z okazji Święta Narodowego Francji, przypadającego właśnie 14 lipca. Będą zagraniczni przywódcy, w tym polski premier, a w defiladzie przejdą żołnierze z krajów należących do koalicji chętnych, również Wojsko Polskie. Wystąpią też dwa polskie myśliwce F-16.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
7: Super FM. Pogoda.
0: 16, aktualnie 16 stopni w naszym mieście, 27 maksymalnie. Dobre informacje pogodowe. Dzisiaj dużo słońca bez opadów deszczu i jutro tak samo słońce, 27 stopni w Szczecinie, a więc mamy to lato w końcu w pełnej krasie.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
15: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Bilety, wejściówki do Aqua Resort, do Międzyzdrojów, do zdobycia już za chwilę w Radiu Super FM. Już za chwilę pierwsza wskazówka w porannej zabawie. Emocje rosną z minuty na minutę. Ja mówiłem, że będzie też coś dla pań. Tak, specjalny konkurs dedykowany dla pań odbędzie się około godziny 9.30. Tuż przed 9.30 polecam słuchać od dzisiaj do końca tego tygodnia. Ale najpierw dla wszystkich, myślę, ciekawe, interesujące nagrody dla całych rodzin, no bo można zdobyć 4 bilety, 4 wejściówki do Aqua Resort, do Międzyzdrojów, do Aquaparku. A więc można wybrać się nie dość, że nad morze, to jeszcze w Aquaparku poszaleć ze znajomymi albo z rodziną. 4 bilety codziennie do zdobycia. Dzisiaj także. Szczegóły za 7 minut. To jest audycja Dzień Dobry Lato na antenie Radia Super FM. Dla Was zawsze te nagrody, zawsze w wakacje i nie inaczej jest w tym sezonie.
15: Lato. Dzień Dobry Lato.

0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Tak jest, to jest ten moment. Minęła godzina siódma, więc czas na zabawę w Radiu Super FM. Możecie zdobyć 4 wejściówki do Aqua Resort w Międzyzdrojach. A co trzeba zrobić, żeby zdobyć te bilety? Otóż trzeba odgadnąć, o jakie szczecińskie miejsce chodzi. 912455, 912455. Dzwonimy pod ten numer telefonu i mam nadzieję, że udzielicie prawidłowej odpowiedzi. Tylko podkreślam, że tej prawidłowej odpowiedzi trzeba udzielić naszej automatycznej sekretarce, a więc czekamy chwilę, odzywa się sekretarka i wtedy wy udzielacie odpowiedzi. Wskazówka pierwsza po godzinie siódmej, druga po ósmej, a po dziewiątej rozwiązanie. Rozumiem, że mamy deal, rozumiem, że zgadzacie się na taki regulamin, na takie zasady. W zasadzie nie macie wyjścia. Pierwsza wskazówka we wtorek. Co to może być za miejsce? Co to za atrakcja Szczecina? Z pewnością jest atrakcją Szczecina. To jest miejsce zabytkowe, które ma podziemia swoje, wejście do tych podziemi, ale tunel w tych podziemiach jest zalany. Widziałem na własne oczy, wiem co mówię. Pytanie, są różne tezy, hipotezy, że być może ten tunel prowadził nawet na prawobrzeże. Oczywiście ta sieć szczecińskich tuneli podziemnych owiana jest sławą. Co to może być za miejsce? Co to jest za miejsce, które ma swoje podziemia i tunel nawet w tych podziemiach, ale zalany ten tunel. To jest miejsce wyjątkowe w Szczecinie, z pewnością. Czekam na telefony i odpowiedzi. 912455, 912455. Następna wskazówka po godzinie 8. Po prostu cały czas bądźcie z Radiem Super FM.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.

0: akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sutex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Dobry to jest poranek na ulicach Szczecina, 20 minut po godzinie 7. Oczywiście nie uciekniecie od utrudnień przed estakadą pomorską jadąc z Prawobrzeża, ale to już chyba klasyk. Zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić. Poza tym inne drogi dojazdowe do centrum, ale także do samego Szczecina wyglądają naprawdę dobrze. Co więcej, świeci słońce.

0: Ellie Goulding w Radiu Super FM. Muzyki będzie więcej. Już po 7.30. Oczywiście za chwilę w studiu pojawi się Andrzej Kutys i będziemy mówić o informacjach ze Szczecina.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
5: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
9: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Dzień dobry, a zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców na północy Szczecina. Od dzisiaj, od wtorku 14 lipca, zmiany w organizacji ruchu na ulicy Stołczyńskiej. Między innymi będzie tam ruch wahadłowy, informuje szczeciński zarząd dróg. Dokładnie światła można się spodziewać na wysokości skrzyżowania za parkingiem SKM Skolwim. Ponadto, jak czytamy w komunikacie, objazd do stanicy Wodniackiej Wodna i do stadionu Świtu Papierni Skolwin wyznaczony nową drogą. Zmiany oznaczają także zamknięcie obszaru robót od strony Stołczyńskiej oraz od strony torów kolejowych.
10: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
9: Zostajemy na północy. Emocje mieszkańców, radni, którzy przegłosowują plan ogólny miasta Szczecin, a później apelują o zmianę jego zapisów, czyli sprawa niegdyś w folwarku Alt Buchholz, działki w otulinie Puszczy Wkrzańskiej. Teraz jest zielona, ale może być zabudowana. Byliśmy na miejscu.
11: Nie w tym celu działka została przekazana przede wszystkim Uniwersytetowi, z tego co pamiętam. Więc sprzedaż teraz, no to wydaje się albo jakimś ratowaniem, łataniem budżetu swojego. No poza tym wydaje mi się, że już w tym rejonie dosyć dużo tych terenów zielonych zostało zagospodarowanych na deweloperkę, więc raczej chyba, no ja jestem przeciwny.
12: Fakt faktem, że jak tu się jedzie, to tutaj są wszędzie domy, nie? Tylko tu właśnie się zaczyna to miejsce, że się robi zielono.
11: I jak się pan cofnie w drugą stronę, to tam z kolei są bloki. I one też już spory kawał ziemi zajmują. Także no, tych terenów zielonych tutaj coraz mniej jest. No i jeszcze biorąc pod uwagę, że ta trasa północna jest przedłużana aż do szosy polskiej, no to tutaj no, naprawdę nie będzie gdzie wyjść po prostu.
12: A wy, rozumiem, bo tutaj z pieskiem, z córeczką, z rowerkiem regularnie wychodzicie?
11: No tak, codziennie praktycznie.
9: Teren, dodajmy, należy do Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczelnia tłumaczy, że statutowych celów tam nie zrealizuje. Ponadto według planu deweloper w zabudowie ma zachować 50% powierzchni biologicznie czynnej.
10: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
9: Przetarg na prace remontowe planowany jesienią tego roku. Szacowany koszt około 4 milionów złotych. Takie informacje przedstawiła szefowa Wydziału Kultury w Urzędzie na spotkaniu dotyczącym budynku byłej szkoły przy ulicy Wielkopolskiej. Ma stać się miejscem dla organizacji organizacji pozarządowych i twórców pod nazwą Stara Szkoła Art Hub. Dyrektor wydziału Marta Dziomdziora spotkała się z zainteresowanymi. Czynsze mają pokrywać koszty funkcjonowania. Kryteriów przydziału lokali jeszcze nie ma, ale jest zapewnienie, że przygotowany wspólnie z konserwatorem zabytków remont tych przestrzeni to kwestia bliższej, a nie dalszej przyszłości. Otwarte pozostają na razie pytania na przykład o dostępność tych przestrzeni dla osób niepełnosprawnych, bo w budynku nie ma windy.
13: Super FM. Sport.
14: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Robert Lewandowski już dziś po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire, na razie podczas klubowego treningu. A już dwa dni później ma teoretycznie szansę na pierwszy występ w barwach nowej drużyny. O czym więcej Przemysław Pozowski.
15: Tym razem nie będzie tysięcy kibiców na trybunach, jak podczas prezentacji na Camp Nou. Nie będzie też wielkiego show, jak chociażby podczas prezentacji Leo Messiego w Interze Miami. No ale powód jest prosty. Raz, że Major League Soccer już trwa. Dwa, że trwają także Mistrzostwa Świata. A Robert Lewandowski właściwie prosto z samolotu przyjdzie na pierwszy trening ze swoją drużyną. To będzie o 17.30 polskiego czasu. Ten trening będzie częściowo otwarty dla mediów. No a 3 godziny później, czyli po godzinie 20.30 polskiego czasu, konferencja prasowa i pierwsze słowa Roberta Lewandowskiego na amerykańskiej ziemi. Konferencja jest zaplanowana też z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. Co później, nie ma czasu czekać, bo ledwie dwa dni po pierwszym treningu mecz z Vancouver Whitecaps w Chicago. Tylko że czy Robert Lewandowski w nim zagra, to tak naprawdę jeszcze wcale nie jest pewne.
14: Finał, mecz o trzecie miejsce lub powrót do domu. Szymon Marciniak jest wciąż wśród sędziów, którzy zostali na mundialu w USA, ale nie został przydzielony do półfinałów. Meczy Hiszpanii z Francją posędziuje dziś Salwadorczyk Iwan Barton, a jutrzejsze starcie Anglii z Argentyną poprowadzi Amerykanin Ismail Elfat. Marciniak, który 4 lata temu był sędzią w finale, tym razem gwizdał tylko w dwóch meczach fazy grupowej. Za to dziś wieczorem jednym z sędziów VAR będzie Tomasz Kwiatkowski. Piłkarska reprezentacja Chorwacji ma nowego selekcjonera. Został nim Slaven, który prowadził kadrę w latach 2006-2012. 57-latek zastąpił Zlatko Dalicza, który doprowadził Chorwatów do dwóch medali Mistrzostw Świata, srebrnego w 2018 roku i brązowego 4 lata temu w Katarze. Bilic w swojej karierze trenował także m.in. Besiktasz, West Ham i Watford oraz kluby w Arabii Saudyjskiej i Chinach. Magda Linety przegrała z Japonką Mają Hontamą 4-6-5-7 w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 w Atenach. Nie poszło też w szwedzkim Basztat Janowi Zielińskiemu i Lukowi Johnsonowi. Polak i Brytyjczyk przegrali z Włochami Andreą Pellegrino i Andreą Vavasorim i odpadli w pierwszej rundzie.
13: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
0: Nawet 27 stopni. Dzisiaj w Szczecinie. Teraz termometry pokazują 16, ale cytując klasyka filmowego, spokojnie, zaraz się rozkręci. Jutro 27 stopni, także jutro też bardzo dużo promieni słońca. W czwartek 30 stopni po południu. To ja już się boję nawet pomyśleć, co będzie się działo w Szczecinie w weekend.
13: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
16: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Super FM. 7.37.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Sprawdzamy, gdzie utrudnienia o tej porze we wtorek rano na ulicach Szczecina, na Gdańskiej, w drodze do Estakady Pomorskiej. Sporo samochodów, a więc będzie trzeba zdjąć nogę z gazu i podobnie na ulicy Europejskiej przed rondem Gierosa na szczecińskich Gumieńcach. Poza tym jest naprawdę dobrze. Aleja Wojska Polskiego, rondo Jana Olszewskiego, Arkońska, Niemierzyńska, drogi dojazdowe do ronda czy placu Szarych Szeregów także wyglądają nie najgorzej. Plac Grunwaldzki, ścisłe centrum Szczecina. Raczej rywalizacja nie o przejazd, tylko o miejsca parkingowe.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

Dzień dobry, tu Super FM, a jak przed godziną ósmą, to dobre informacje dla mieszkańców północy Szczecina. Prosili, narzekali, krytykowali, mówili, że mają z tym problemy. No i ich problemy zostaną rozwiązane. Częściowo niskopodłogowy tramwaj będzie dojeżdżał na północ. Takie dobre informacje na przykład przeczytacie na naszej stronie internetowej www.super.fm. Dwukierunkowy, częściowo niskopodłogowy Moderus dał radę dojechać na Gocław. Tak brzmi, można powiedzieć, komunikat miasta. To brzmi tak, jakby to było osiągnięcie jakieś, że dał radę dojechać na Gocław. No ale bardziej chodzi o to, że tym Moderusem można obsłużyć trasę na Gocław, a więc od września tramwaje szczecińskie na trasie szóstki wprowadzą takie pojazdy na trasę. Informuje miejska spółka na północy Szczecina. Większość przystanków zmusza pasażerów do wsiadania z poziomu ulicy, co jest trudne na przykład dla osób starszych, no a więc będziecie mieć tę odrobinę luksusu z centrum. W końcu trafi ona na północ. To tak z przymrużeniem oka. Oczywiście na ten luksus pozwolić sobie powinniśmy wszyscy.

0: do ciebie i od dawna.
1: Przypominam, że trwa poranna zabawa w radiu Super FM. Można zdobyć bilety, wejściówki do Aqua Resort w Międzyzdrojach, czyli możecie sobie pojechać do Międzyzdrojów i będziecie mieć w dłoniach cztery bilety, cztery wejściówki do aquaparku. No to myślę, że to jest bardzo dobry plan, na przykład na weekend. Druga wskazówka w porannej zabawie radia Super FM tuż po godzinie 8:00. Najpierw będzie serwis informacyjny. Jeszcze krótkie przypomnienie, że około godziny, myślę, 9:25 będzie też zabawa dla pań. Stricte dla pań. Dlaczego? Dlatego, że do Szczecina przyjeżdża wakacyjne miasto kobiet.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Codziennie o 11:30 i 16:30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
3: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
4: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
5: Reklama.
6: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
15: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: I po reklamie.
17: Tak gra

0: Najwięcej muzyki na wakacje. Super FM. Jest 8. Wiadomości Super FM.
1: Uwaga na burzę, są alerty również drugiego stopnia. Kolejne ataki USA na Iran, ropa znowu drożeje. Plaże nad Bałtykiem nie są oblegane, pogoda bardziej przypomina jesień.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Wartiecka. Na początek alerty przed burzami pierwszego, ale też i drugiego stopnia. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami IMGW wydało dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz części lubuskiego i świętokrzyskiego. Burzom mają towarzyszyć ulewy. Lokalnie może spaść do 55 mm deszczu oraz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego. Koalicja Obywatelska i Lewica nie przyjdą dziś w Sejmie. Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkanie, jak wylicza posłanka Wioletta Tomczak, zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, a także Kancelaria Prezydenta, przedstawiciele klubów parlamentarnych i resortu zdrowia.
2: Każda reprezentacja Ministerstwa Zdrowia jest bardzo ważna i ja wierzę, że nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
1: Wiemy, że Jolanty Sobierańskiej-Grędy nie będzie, tak jak i Koalicji Obywatelskiej. Trzecia kolejna noc ataków Stanów Zjednoczonych na Iran. Według informacji amerykańskiej armii operacja trwała 5 godzin, a takie były wymierzone w cele wojskowe na terytorium całego Iranu. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
3: Celem ataków były irańskie systemy obrony wybrzeża, wyrzutnie rakiet i dronów, a także systemy używane na morzu. Jak informuje Armia Stanów Zjednoczonych, obecnie na obszarze Bliskiego Wschodu stacjonuje ponad 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że armia amerykańska przeprowadza bardzo ciężkie ataki na Iran. Mamy ogromne ilości amunicji i uderzamy w nich bardzo mocno. Ataki będą kontynuowane i zobaczymy, co się stanie, ale niweczymy cały ich potencjał ofensywny i kontrolujemy cieśniny. Przywracamy blokadę. Wcześniej Trump oficjalnie poinformował Kongres, że kraj ponownie znajduje się w stanie wojny z Iranem. Główne indeksy na Wall Street spadły po eskalacji na Bliskim Wschodzie, a ceny ropy skoczyły o około 9%.
1: Rząd zajmie się projektem noweli ograniczającej szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Pojęcie usługi hotelarskiej obejmie także najem krótkoterminowy. Według projektu uznaje się za nią krótkotrwałą usługę, trwającą nie dłużej niż 30 dni. Projekt ma, zgodnie z założeniem resortu sportu i turystyki, zwalczyć szarą strefę i stanowić wykonanie unijnego rozporządzenia. Po kilku dniach sztormu w nadbałtyckich kurortach pogoda wciąż nie rozpieszcza. Wakacje w pełni, ale plaże nad Bałtykiem nie pękają w szwach.
4: Co w tym Bałtyku jest fajnego?
5: Zdecydowanie nieprzewidywalny polski klimat. Niepodrabialny nigdzie indziej. Życie na krawędzi to jest to, co nas kręci.
4: Bluza z kapturem, druga bluza, długie spodnie to nie jest plażowy strój.
5: Jesteśmy przygotowani na wszystko.
4: Wolałybyście gdzieś nad Adriatyk na przykład?
6: Nie. Polskie morze jest fajne.
7: Tak, jak najbardziej.
8: Po prostu przepiękny jest ten nasz Bałtyk.
4: Mimo, że gęsia skórka troszkę.
8: Mimo.
1: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał Paweł Radzewicz.
0: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
9: Super FM. Pogoda.
10: Już teraz 16,5 stopnia rośnie, ale tak powoli dosyć, mówiąc szczerze, jeżeli chodzi o te słupki temperatur. 27 dzisiaj po południu, nie ma na co narzekać, jest bardzo słonecznie od rana w Szczecinie, jutro także 27 i słońce, tylko słońce, a w czwartek to już w ogóle Majorka, bo 30 stopni, mamy lato w tym tygodniu, zdecydowanie nie mam co do tego wątpliwości.
0: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
11: Lato. Dzień dobry, lato.
12: Lato.
10: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, lato na antenie radia Super FM. 14 dzień lipca, wtorek. Dzisiaj atrakcyjne nagrody do zdobycia od rana w Super FM, bo przecież 4 bilety do Aqua Resort, do Międzyzdrojów. Można pojechać do Aquaparku, do Międzyzdrojów, a tam 4 wejściówki od radia Super FM. Rzucacie na blat i mówicie... mam vouchery, wchodzimy i wchodzicie razem z rodziną, albo znajomymi, albo z bliskimi, albo jak nie macie kogo zabrać ze sobą, to mnie możecie zaprosić na przykład i pojedziemy razem do Międzyzdrojów, do Aqua Resort. Wystarczy odpowiedzieć, o jaką szczecińską atrakcję, o jakie szczecińskie ciekawe miejsce chodzi. Była pierwsza wskazówka po godzinie 7, będzie następna już za chwilę, czyli po godzinie 8 muzycznie. Whitney Houston w radiu Super FM, także co tu dużo mówić, robimy głośniej i słuchamy Whitney Houston, która zaczyna za 3, 2, 1...

0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: 12 minut po godzinie 8, czas na drugą wskazówkę. Pora na drugą wskazówkę, a z tego co już słuchałem części odpowiedzi, jakich udzielacie na 9, 1, 2, 4, 5, 5, to druga wskazówka się zdecydowanie przyda. O co chodzi w porannej zabawie Radia Super FM? Wy mówicie, o jakie wakacyjne miejsce w Szczecinie chodzi, o jaką atrakcję Szczecina chodzi, a my w zamian spośród pozytywnych, poprawnych odpowiedzi wybieramy tę jedną codziennie, która zdobywa 4 bilety do Aqua Resort, do Międzyzdrojów. Można pojechać do Aquaparku z rodziną na przykład, albo ze znajomymi. Jaka była wskazówka po godzinie 7? Otóż mówiłem, że jest to miejsce, pod którym są podziemia i tam jest tunel, zalany tunel, który podobno kończył się gdzieś na prawobrzeżu. Takie są legendy. A jaka jest prawda? No tego chyba się nie dowiemy na ten moment. To była pierwsza wskazówka, pierwsza podpowiedź, to powiem jeszcze, że to miejsce takie widokówkowe ze Szczecina. W sensie to jest miejsce, czy to jest budynek, który pojawia się często na kartkach pocztowych z naszego miasta. Teraz chyba już nie powinniście mieć wątpliwości, a takie wątpliwości były do tej pory. 9, 1, 2, 4, 5, 5. Poprawne odpowiedzi mają szansę na 4 bilety do Aqua Resort do Międzyzdrojów. Dlatego łapiemy za telefony, poświęcamy tych 30-40 sekund, dzwonimy i udzielamy odpowiedzi poprawnych, mam nadzieję. A rozwiązanie wtorkowej zabawy w Radiu Super FM po godzinie 9.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: My zaglądamy na ulicę Szczecina, 21 minut po godzinie 8, jak na razie w miarę spokojny ten poranek w Szczecinie. Stać trzeba przed Estakadą Pomorską, jadąc z Prawobrzeża do centrum, a w ścisłym centrum naszego miasta utrudnień teraz nie ma. I na północy, i na południu, i na zachodzie, i na wschodzie nawet, bo na węźle Kijewo bardzo przyzwoicie, podobnie na autostradzie A6 czy drodze krajowej numer 10, popularnej szosie Stargardzkiej w Podjuchach, na Floriana Krygiera, czy na południowej i Mieszka Pierwszego. Słońce świeci, jest przejezdnie, przyzwoicie, gra muzyka.

0: Najwyższy czas na wiadomości Radia Super FM. One już za chwilę, tuż po godzinie 8:30.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM. Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
11: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
12: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
13: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
14: Jak tak, to Allegro.
15: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
16: Przed mikrofonem Andrzejku, to jest kuriozalne zarzuty prokuratury. Prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej Piotr Redmerski oświadcza, że stanowczo nie zgadza się z ustaleniami śledczych i tezą przesłanego do sądu aktu oskarżenia, że on i członek zarządu armatora mieli działać na niekorzyść spółki. Chodzi o budowę promu w Stoczni Gryfia. W długim oświadczeniu Redmerski przedstawia swoje argumenty, puentując z ubolewaniem, tu cytat, prokuratura w znacznym skrócie sprowadza to do kuriozalnej sytuacji, jakoby zarząd za ogromną kwotę kupił młoteczek i stępkę, czym wyrządził szkodę o znacznej wartości spółce. Ponadto kuriozalnym jest, że prokuratura posiłkuje się opinią biegłych z zakresu shippingu z siedzibą w Lublinie. Tam są eksperci, których nie ma na wybrzeżu i w stoczniach, argumentuje Redmerski.
1: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
16: Przejazd rowerowy pod hasłem nakaz pedałowania, wystawy po queerowych śladach, kod queer czy w plenerze sport friendly gra różnorodności oraz Marsz Równości jako główne wydarzenie szczecińskiego festiwalu Dumy 2026 w sobotę 18 lipca od 14 z Placu Lotników. Stowarzyszenie Lambda Szczecin informuje, że hasło płyniemy po swoje to, tu cytat, hasło o nadziei, ale też determinacji. Nie prosimy o przywileje, domagamy się praw, które w demokratycznym państwie powinny przysługiwać każdemu. W ocenie przewodniczącego Lambdy Andrzeja Witczaka każda obecność na marszu będzie sygnałem, że Szczecin chce być miastem otwartym, bezpiecznym i równym dla wszystkich. Wydarzenie szczecińskiego festiwalu Dumy 2026 rozpoczynają się jutro od 15 lipca. Harmonogram m.in. na stronie organizatorów.
1: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
16: Przerwa technologiczna, czyszczenie niecek i instalacji, przeprowadzenie potrzebnych napraw, czyli jeszcze przez dwa dni do 16 lipca można korzystać z 50-metrowego basenu Floating Arena w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu, informuje urząd. Później będzie zamknięty do 1 września, przy czym to standardowe postępowanie, dzieje się tak co roku w wakacje.
15: Super FM Sport.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania albo Francja. Dziś poznamy pierwszego finalistę mundialu. To zdaniem wielu ekspertów i kibiców przedwczesny finał, a jego zwycięzca będzie faworytem niedzielnego meczu o złoto. Zdaniem Luisa de la Fuente, trenera Hiszpanów, to niepotrzebne uproszczenia. Od samego początku wam powtarzam, że jeśli chodzi o mnie, to czy ktoś nazywa nas faworytami czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Czy to o czymś decyduje? Nie, nie decyduje. Natomiast kiedy ludzie mówią o presji z tym związanej, to mówiąc szczerze, zupełnie i prosto z serca, po prostu tego nie rozumiem. To po części odpowiedź na słowa trenera trójkolorowych Didier Deschampsa, który na pytanie o faworyta tego półfinału wskazał Hiszpanię. Może nie wyszedł im pierwszy mecz z Republiką Zielonego Przylądka, ale we wszystkich pozostałych Hiszpania potwierdziła, że jest faworytem. Nie chce wywierać presji na Luisie i jego drużynie, bo on doskonale wie, że ludzie bardzo wiele oczekują od reprezentacji Hiszpanii. Oni potrafią świetnie atakować i bardzo dobrze bronić. W 6 spotkaniach stracili tylko jedną bramkę. Wiemy, że to może być widowiskowe starcie dwóch zespołów o ogromnej jakości w ataku, ale zarówno Luis, jak i ja zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna będzie gra w defensywie. Francja zagra dziś o trzeci finał z rzędu, a Hiszpania o pierwszy od 16 lat, gdy w RPA została jedyny raz mistrzem świata. Początek meczów w Dallas o 21:00, Argentyna z Anglią w Atlancie zmierzą się jutro. Z turnieju w ćwierćfinale odpadła Norwegia, ale piłkarze wrócili do kraju jako bohaterowie. Specjalny samolot z drużyną przez większą część dnia był najczęściej śledzonym lotem w serwisie Flight Runner. Rejs z Fort Lauderdale, oznaczony jako RO-RO-RO Airlines, czyli wiosłuj, wiosłuj, wiosłuj, obserwowało w pewnym momencie ponad 100 tysięcy osób. Około 90 tysięcy kibiców zebrało się wieczorem w centrum Oslo, by przywitać reprezentację. Wcześniej piłkarze i sztab szkoleniowy zostali przyjęci na audiencji przez króla Norwegii Haralda V, a po niej przed pałacem razem z kilkudziesięcioma tysiącami kibiców wspólnie wykonali charakterystyczny gest wiosłowania, który stał się znakiem norweskich fanów podczas mundialu. Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego przywróciła Rosjan do rywalizacji. To oczywiście pokłosie się decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
15: Super FM. Pogoda.
0: Już 17, nawet 17,5 stopnia, 27 po południu. Słoneczny Szczecin nas powitał we wtorek i on będzie taki nie tylko dzisiaj, ale także jutro. Jutro także 27, a pojutrze w czwartek 30 stopni i to nie są żarty.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
18: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Polacy na Mistrzostwach Świata. Polska piłka. Już za chwilę w studiu pojawi się Piotr Jarząbek i będziemy mówić o biało-czerwonych.

0: przed momentem w radiu Super FM Runaway Train i Soul Asylum, uciekający pociąg, jak te uciekające szanse i nadzieje Polaków na granie na wielkich turniejach. Na mundialu za oceanem nie gramy, ale mieliśmy wielkie historie związane z mundialami, no ale także z mistrzami świata. Piotr Jarząbek razem ze mną w studiu radia Super FM. Piotrek, jeszcze raz dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, jestem.
0: Tak, my grywaliśmy z mistrzami świata w przeszłości.
1: Zdarzało się, tak.
0: I co więcej, my z mistrzami świata wygrywaliśmy, prawda?
1: To prawda, był taki dzień. 11 października 2014 roku. Mecz na Stadionie Narodowym. Przyjeżdżają Niemcy kilka miesięcy po zwycięstwie na Mistrzostwach Świata w Brazylii, też w 2014 roku. No i co? I Polska ich pokonuje. 2-0. Wielkie zwycięstwo Polaków, tak, na narodowym.
0: Tak, tak, tak, to prawda. Ależ to było święto futbolu. Naprawdę. Któż mógłby się spodziewać, że w 2014 roku Adam Nawałka, Robert Lewandowski, Kamil Grosicki, Wojciech Szczęsny i spółka pokonają Niemców. I to w takim dosyć nieoczywistym, ja bym powiedział, składzie. Bo czy ja bym się spodziewał, że reprezentacja Polski w drużynie z Łukaszem Szukałą, czy Tomaszem Jodłowcem oraz Kubą Wawrzyniakiem czy Maciejem Rybusem poradzi sobie z mistrzami świata? Myślę, że oni sami by się nie spodziewali, że sobie poradzą, a tego dnia po prostu mieli te 3-4 sytuacje, z tych 3-4 dwie wykorzystali, no i okazało się, że 2-0 Niemcy dostają w czapkę od nas popularną. To były akurat eliminacje do Mistrzostw Europy, tych Mistrzostw Europy we Francji.
1: Tych Mistrzostw Europy.
0: Tak, w Polsce wystarczy powiedzieć tych Mistrzostw Europy.
1: I wszyscy wiemy, o co chodzi.
0: Wiadomo, o które mistrzostwa chodzi. Chodzi o Mistrzostwa we Francji, ależ piękny to był dzień, to zwycięstwo Polski z Niemcami.
2: Lewandowski, jest szansa, Milan, gol, gol, gol, gol, Polska 2, Niemcy 0, Sebastian Villa.
0: Zaglądam jeszcze w statystyki i tam widzę i mam takie same przemyślenia jak tuż po tym meczu. Pamiętam ten mecz doskonale. Doskonale pamiętam ten mecz Polska-Niemcy. No i jeżeli widzę, że Polacy oddali 4 strzały w tym meczu w 90 minut, a Niemcy 22. Ale my z tych 4 strzałów oddaliśmy 3 celne, a Niemcy z 22 tylko 8.
1: No to jednak procenty tutaj na naszą korzyść.
0: Tak, to prawda. Jeżeli chodzi, my nie mieliśmy żadnego rzutu rożnego w tym meczu, na przykład. Niemcy mieli 6 rzutów rożnych.
1: No to dobrze, że w piłce nożnej chodzi o bramki, a nie o rzuty rożne.
0: Tak, my wymieniliśmy 200 podań, 207 podań w tym meczu, a Niemcy wymienili 525 podań. Nie będę mówić już o dokładnych podaniach, o tej celności podań. Na pewno prowadziliśmy w statystyce fauli, bo
1: no mieliśmy, to na pewno.
0: Mieliśmy ich 15, a Niemcy 11. Naprawdę, naprawdę walka. To był mecz walki ze strony biało-czerwonych, no ale czy nie o to chodzi w futbolu czasami, żeby wyszarpać, wywalczyć zwycięstwo z mistrzami świata? Bo my walczyliśmy, umieraliśmy na boisku, ale my oczywiście staraliśmy się trochę zabić ten mecz, bo trudno nie, ale w tych sytuacjach bramkowych naprawdę z otwartą przyłbicą zagraliśmy.
1: No tak, no to była moim zdaniem taka, to była esencja, o, tego słowa mi brakowało, esencja kadry Adama Nawałki, że ci zawodnicy potrafili powalczyć, gryźć trawę, zawalczyć za to godło, które mieli na piersi i po prostu dać z siebie wszystko na murawie. Teraz nie zawsze to widzimy w meczach reprezentacji, a szkoda, no bo wtedy kadry oglądały się po prostu z przyjemnością, a teraz to już nie zawsze tak to wygląda.
0: Wierzę, że jeszcze do tego momentu wrócimy. Muzyka w radiu Super FM teraz, a jeszcze przed 9:00 będziemy mówić oczywiście o Mistrzostwach Świata, bo dzisiaj przed nami wielkie emocje.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Kilka kolizji na ulicach Szczecina, między innymi w okolicach ronda Hakena, czyli na ulicy Południowej. I to w obu kierunkach mogą powstawać utrudnienia teraz. Rondo Hakena, ulica Południowa, zarówno w stronę centrum, jak i w kierunku wyjazdowym z naszego miasta. Krótkie kolejki na węźle Kijewo w stronę centrum, ale tak samo kierowcy zwalniają przed na ulicy Gdańskiej przed Estakadą Pomorską w ścisłym centrum Szczecina. Powinno być teraz przyzwoicie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: serce.
1: Mistrzostwa świata za oceanem wchodzą w decydującą fazę. Dlaczego? Dlatego, że będziemy poznawać finalistów tego mundialu. Dzisiaj poznamy już pierwszego o godzinie 21:00. Francja, Hiszpania. Taki mecz przed nami na mundialu za oceanem. Piotr Jarząbek razem ze mną. Czy będziesz stawiać na Francję czy na Hiszpanię? Od razu się zapytam.
2: To jest prawdziwe meczycho i wiele osób uważa, że to jest taki trochę przedwczesny finał, no bo jest mistrz świata z 2018 roku, dwukrotny mistrz świata Francji. I Hiszpania, mistrz świata z 2010, obecny mistrz Europy. Także tutaj na pewno będzie co oglądać. Ja mam tutaj, jestem taki trochę rozbity, no bo głowa mówi, że Francja, ale serce jednak gdzieś tam trzyma kciuki za Hiszpanię.
1: U mnie zdecydowanie i głowa, i serce za trójkolorowymi. Francuzi powinni znaleźć się w finale, no ale wiecie, jak to jest z mistrzostwami świata, a chyba z tymi to szczególnie, że nie zawsze dzieje się to, co powinno się dziać, tylko czasami dzieją się rzeczy nadprzyrodzone. To jest, nie pamiętam, czy pierwszy mundial w historii, ale z pewnością wyjątkowy, że na poziomie półfinału mamy cztery pierwsze drużyny z rankingu FIFA.
2: Pierwsza taka sytuacja w historii w ogóle.
1: Czyli mamy tak naprawdę według rankingu cztery najlepsze drużyny na świecie.
2: Tak,
1: znalazły się w tym gronie czterech najlepszych
2: drużyn na świecie. Dokładnie.
1: Na mistrzostwach świata. Francja, Hiszpania. Dzisiaj takie wyjątkowe spotkanie. To o godzinie 21:00. Zachęcamy was do śledzenia. No a już jutro drugi półfinał Anglia, Argentyna. O tym półfinale pewnie będziemy mówić jutro.

0: Wiadomości o godzinie 9 już za chwilę. Po nich dowiemy się m.in. kto zdobędzie wyjątkową nagrodę, czyli 4 wejściówki do Aqua Resort, do Aquaparku, do Międzyzdrojów. Naprawdę. Rozwiązanie zabawy po 9. A około godziny 9.30 będzie następny konkurs. Także jeżeli w tym pierwszym wam się nie powiedzie, to spokojnie, będzie dogrywka.
1: Wakacje w mieście.
2: Tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
2: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsor programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
8: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
14: Atak na ukraińskie nastolatki w bielskim autobusie. Dług wyższy od zarobków, tak jest w kilku województwach. Wakacje nad Bałtykiem.
15: Na początku chłodno, ale im się dłużej chodzi, tak. Nie przeszkadza.
14: Na miłośników chłodnego lata nie brakuje.
12: Super FM. Wiadomości.
14: Dorota Werdecka. Na początek bulwersujący ksenofobiczny atak na nastolatki z Ukrainy w Bielsku Białej. Mężczyzna został zatrzymany. Dziś ma zapaść decyzja o zarzutach. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
16: W ostatnią sobotę grupa dziewczynek z Ukrainy jechała miejskim autobusem. Jeden z pasażerów agresywnie odzywał się do nastolatek, które nagrywały całe zajście. Na filmie, który trafił do internetu, słychać zaczepki z użyciem wulgarnych, ciężkich wyzwisk.
17: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
18: Nie pyskuj,
17: bo nie jesteś... Robicie to chcecie, to co robisz teraz? Co to nie masz?
18: Co robisz? Nie dotykać?
16: To tylko można powiedzieć najgrzeczniejszy fragment nagrania. Bielscy policjanci zatrzymali napastnika. Okazało się, że to kierowca miejskiego zakładu komunikacji, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Przewoźnik już zapowiedział, że mężczyzna straci pracę. Śląska policja przekazała w komunikacie, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia oraz analiza zgromadzonego materiału dowodowego.
14: Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina musi już zacząć przygotowywać obronę powietrzną na zimę, gdy będzie potrzebować 100 pocisków do systemów Patriot miesięcznie. Ukraiński przywódca wziął wczoraj udział w spotkaniu wspierającej Kijów koalicji chętnych w Paryżu.
19: Rzeczywistość w Ukrainie wygląda tak, że brakuje nam pocisków do niszczenia rakiet wystrzeliwanych przez Moskwę. Dlatego uruchomiliśmy antybalistyczną koalicję rakietową.
14: W rozmowach uczestniczyli przywódcy około 25 państw. Sąd odmówił wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Zatrzymanie byłego ministra sprawiedliwości nie będzie możliwe także na terenie Wielkiej Brytanii. Problem stanowi miejsce przebywania poszukiwanego polityka, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych, sędzia Anna Ptaszek.
20: W obu wypadkach sąd wskazuje na to, że nie została spełniona taka bardzo podstawowa przesłanka, to znaczy podejrzenie, że ścigany przebywa na terenie Unii Europejskiej albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.
14: Za Zbigniewem Ziobrą w lutym wystawiono list gończy w związku z zarzutami polegającymi na niewłaściwym zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Średni dług jest większy niż średnie zarobki w 7 województwach w Polsce. Z analiz przygotowanych przez Krajowy Rejestr Długów wynika, że najgorzej jest w województwach świętokrzyskim, gdzie dług przekracza 5800 zł, a zarobki nieco ponad 5300, a także w podkarpackim, lubuskim i lubelskim. W dalszej kolejności to województwa warmińsko-mazurskie, opolskie oraz kujawsko-pomorskie. Pogoda nad Bałtykiem testuje wypoczywających tam turystów. Przelotny deszcz, wiatr i chmury sprawiają, że na plażach pojawiają się prawdziwi koneserzy polskiego morza.
21: Dlaczego wybraliście Bałtyk?
22: Bo kochamy Bałtyk.
21: Niezależnie
22: od pogody. Tą bryzę, no może jakby padało, byłoby gorzej, ale jest fantastycznie.
23: My ogólnie lubimy nad polskie morze, jak już.
21: Ale stopy moczycie, woda jaka?
23: Na początku chłodno, ale im się dłużej chodzi, tak, nie przeszkadza.
14: Dla tych, którym trudno wykrzesać w sobie tyle entuzjazmu przy chłodnej pogodzie, mamy dobrą informację, jeszcze w tym tygodniu się ociepli.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
12: Super FM. Pogoda.
0: Amatorzy ze Śląska przyjechali nad morze, moczą nogi w Bałtyku i mówią, że im zimno. Amatorzy. Nad Bałtyk to się jedzie we wrześniu, jak już wszyscy ze Śląska pojadą. To my w Szczecinie wiemy najlepiej, prawda? 19 stopni teraz, 19 stopni. Nie wiem, dlaczego mnie to tak rozbawiło, ale jakoś tak mnie to rozbawiło. 19 stopni, 27 po południu. To są wakacje. Szczecińska Majorka, Arkonka i Dziewoklicz na przykład. No, przy takiej pogodzie jak dzisiaj 27, a w czwartek będzie 30. To można nogi moczyć i nie tylko. I tyle.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
24: Lato. Dzień dobry, lato.
25: Lato.
24: Super.
0: Mogę chyba już powiedzieć, zdradzić, jakie nagrody. Otóż za chwilę finał porannej zabawy w Radiu Super FM. To już za moment, za 11, może 12 minut dowiemy się, kto wygra 4 bilety do Aqua Resort do Międzyzdrojów. Ależ emocje, prawda, sięgają zenitu. A tuż przed godziną 9:30 powiem wam, co trzeba zrobić, żeby wygrać, żeby zdobyć, drogie panie, to do płci pięknej teraz, przed 9:30 powiem wam, co trzeba zrobić, żeby dostać takie zaproszenie na metamorfozę podczas wakacyjnego miasta kobiet. Wakacyjne miasto kobiet już za chwilę w Szczecinie, w naszym mieście. No i będziecie mogły dostać takie zaproszenie na metamorfozę. To jest strzyżenie, to jest make-up, to jest dużo rzeczy, naprawdę. Będę wam mówić o tym przed godziną 9:30. Po prostu bądźcie blisko radia, nie odchodźcie i tyle.
24: Lato. Dzień dobry, lato.
25: Lato.

0: program zaprasza sponsor. Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: 4 bilety, 4 wejściówki do Aqua Resort w Międzyzdrojach do zdobycia do piątku w Radiu Super FM. Co tydzień są nagrody, jest wakacje, świeci słońce, jest ciepło, a my bawimy się od rana w audycji Dzień Dobry Lato. Czy może być coś lepszego? No możecie wygrywać, możecie zdobywać nagrody. Codziennie, co tydzień inne, a codziennie inny słuchacz bądź słuchaczka Radia Super FM ma szansę na to, żeby triumfować. Z wielkim finałem, o którym jeszcze będę wspominać, jakie były wskazówki, bo wy odgadujecie miejscówki szczecińskie w te wakacje. Po godzinie 7 mówiłem, że to jest takie miejsce, które ma podziemia i ma tunel, zalany tunel. Były telefony 912455. Halo, witam.
3: Dzień dobry, dzwonię w sprawie konkursu. Tak. Przechodzisz od skąd? Stocznią Szczecińską?
2: Nie, nie, mój drogi, nie chodzi o Stocznię Szczecińską. 912455. Potem jeszcze dodawałem, że to jest takie miejsce widokówkowe, pocztówkowe ze Szczecina. 912455. Może teraz, halo.
4: Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina.
2: Dzień dobry.
4: Beata. W sprawie konkursu jest to ten zalany tunel, to jest na w Urzędzie Miejskim na Wałach Chrobrego w Szczecinie, który właśnie teraz przyjeżdżam. Pozdrawiam serdecznie.
2: Nie no, Beatko.
5: Niestety, ależ błąd!
2: No nie, no Urząd Miejski przy Wałach Chrobrego, co ty mówisz, co ty robisz? To nie to. Urząd Miejski na Wałach Chrobrego nie istnieje. Czy ty w ogóle, kochana, wiesz, obok czego ty przejeżdżasz? 912455. Dzień dobry.
6: Wakacyjne miejsce w Szczecinie to Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki na Wałach Chrobrego. Pozdrawiam, Kasia z Polic.
2: Kasia z Polic oczywiście wygrywa. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, ale po tym telefonie Kasi zastanawiam się, czy w Policach trzeba tak szybko mówić, bez ustanku, bez tchu, tak szybko, tak jak Kasia mówiła, bo Kasia mówiła mniej więcej tym tempem. Czy w Policach tak się mówi na co dzień? To jest pytanie dopiero. Natomiast Kasi się spieszyło, bo chciała szybko wygrać i wygrała. Moi drodzy, jutro też będziemy rozdawać wejściówki do Aqua Resort w Międzyzdrojach, ale to nie koniec zabaw w Super FM, bo już za chwilę szczegóły następnej.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato.

0: 24 minuty po godzinie 9. Dzień dobry, tu Super FM. Poranny, wakacyjny program. Razem z wami oczywiście. Obiecywałem, że będzie coś dla pani i tak też będzie. Tak, bo przecież przed nami wakacyjne miasto kobiet. No i właśnie w tym wakacyjnym mieście kobiet strefa Metamorfoz. I będzie można w Radiu Super FM wygrać taką metamorfozę. To nie jest żart. Naprawdę, już dostałem oficjalne potwierdzenie. Możemy startować rakiety na antenie. To znaczy, że organizator wakacyjnego miasta kobiet zaprasza was na metamorfozę. To dla pani 16+, stylizacja fryzury, czesanie, odpowiednie ułożenie włosów, bez ścinania czy farbowania, także spokojnie, nie musicie się martwić, no ale też profesjonalny make-up i fotki na pamiątkę. Myślę, że warto, prawda? Myślę, że wiele pani chciałoby taką metamorfozę przeżyć, czy sprawdzić, zobaczyć, wziąć udział w tym wydarzeniu, poczuć atmosferę wakacyjnego miasta kobiet. Ja wiem, o czym mówię, bo ja byłem tam kilka razy, bo wcześniej to wydarzenie odbywało się nad morzem i kilka razy w pracy zawodowej zdarzyło mi się relacjonować wakacyjne miasto kobiet. Także ja wiem, jaka tam jest atmosfera i myślę, że wam się spodoba. A co trzeba zrobić, żeby taką metamorfozę wygrać? Otóż powiemy o tym tuż po wiadomościach. Już za chwilę serwis informacyjny w Radiu Super FM, potem wiadomości sportowe, wakacje w mieście, letnia linia brzegowa i po nich powiem, co trzeba zrobić, żeby wygrać metamorfozę w wakacyjnym mieście kobiet. Także nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w Radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz

0: wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
4: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
5: I po reklamie.

0: Super FM. Wiadomości.
1: Andrzejku, też zapraszam. Kolejny dzień z utrudnieniami na wjeździe do Szczecina estakadą pomorską i wciąż jeszcze spora kolejka samochodów. Wolnym tempem przemierza odcinek zamknięty wewnętrznym pasem ruchu na wjeździe do Szczecina. Sytuację monitorujemy na bieżąco. W następnej fazie ekipy mają przenieść się na drugą stronę torowiska. Wtedy trzeba będzie się liczyć z utrudnieniami na wyjeździe z miasta. Prace mają potrwać do października.
2: Więcej na stronie super.fm.
1: Jeszcze jedna informacja dotycząca samochodów, a i może przede wszystkim pacjentów kliniki na Pomorzanach oraz okolicznych mieszkańców. W tej okolicy bardzo trudno zaparkować. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na budowę 53 miejsc postojowych oraz 3 stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami. Mowa o odcinku ulicy Starkiewicza od Grudziąckiej do Powstańców Wielkopolskich, czyli tam, gdzie chodnik sąsiaduje z parkiem. Ciąg pieszy również ma przejść przebudowę. Jak czytamy w biuletynie prasowym miasta, remont obejmie także utwardzenie fragmentu terenu w rejonie parku.
2: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
1: Zmieniamy temat. Bardzo udany debiut w kadrze Młodej Nadziei i siatkarki Lotto Chemika Police. Maja Koput zajęła 5. miejsce w klasyfikacji najlepiej blokującej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Zaliczyła 35 punktowych bloków, blisko 3 na mecz. Czytamy na facebookowym profilu klubu. Polki ostatecznie nie zdołały wejść do decydującej fazy rozgrywek, ale w kilku bardzo zaciętych pojedynkach Koput pokazała duży potencjał i została zauważona przez obserwatorów siatkówki. Tymczasem Chemik przygotowuje się do kolejnych rozgrywek, informuje o kontraktowaniu kolejnych zawodniczek. Maja Koput także jest w składzie. Nie ujawniono za to jeszcze nazwiska nowego trenera na miejsce zwolnionego po sezonie, Dawida Michora. A więcej sportu w Radiu Super FM i pewnie mnóstwo mundialu. Już teraz.
0: Super FM. Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paryż dziś świętuje. Pytanie, czy dwa razy? W stolicy Francji zaplanowano huczne obchody z okazji najważniejszego święta narodowego, a wieczorem trójkolorowi zagrają z Hiszpanią o awans do finału piłkarskich mistrzostw świata, mówi trener Didier Deschamps. Oczywiście 14 lipca to symboliczny dzień dla Francji, dla wszystkich obywateli. To pierwszy raz, kiedy gramy w to święto. Czy to może być wyjątkowy dzień? Zamierzamy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby tak było. Oczywiście Hiszpanie zamierzają to święto popsuć, choć będzie to trudne zadanie, mówi trener Luis de la Fuente. Przeanalizowaliśmy już Francję bardzo, ale to bardzo dokładnie. Zresztą znamy się świetnie od kilku lat. Mają w swoich szeregach zawodników wyjątkowego formatu, ale my również takich mamy. Kluczem do zwycięstwa będzie próba narzucenia rywalowi naszego stylu gry i oczywiście ograniczenie oraz kontrolowanie najmocniejszych stron i możliwości przeciwnika. Na tym polega futbol. Półfinałowe starcie Francji z Hiszpanią dziś o 21:00. Jutro o finał mundialu zagrają Argentyna i Anglia. Gospodarzami meczów półfinałowych będą Dallas i Atlanta, ale futbolowa gorączka najpierw opanuje dziś Chicago, bo Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany kibicom Fire. A po krótkiej prezentacji będzie po raz pierwszy trenował z zespołem. Za 2 dni jego drużyna zagra z Vancouver Whitecaps. Możliwe jednak, że na debiut kapitana naszej kadry w Chicago Fire trzeba będzie poczekać do następnej kolejki. Pierwsze kłopoty w piłkarskim raju. Mistrz Arabii Saudyjskiej klub Al Nasr, w którym występuje Cristiano Ronaldo, nie ma płynności finansowej. Według lokalnych mediów niektórzy piłkarze pierwszej drużyny otrzymali niepełne wynagrodzenie za czerwiec. Kierownictwo klubu pracuje nad tym, aby w najbliższym czasie uregulować zaległości, których oczywiście nie ma wobec swojej największej portugalskiej gwiazdy, zarabiającej miliony. W minionych rozgrywkach Al Nasr po raz pierwszy od 7 lat wygrał Ligę Saudyjską. Niespodziewana porażka Magdy Linet już w pierwszej rundzie turnieju w Atenach, rozstawiona z ósemką Polka, przegrała z notowaną w trzeciej setce rankingu Japonką Mają Hontamą 4-6 i 5-7.
4: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
4: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
6: Kreatywny wtorek w bibliotece i własnoręcznie zaprojektowane wakacyjne gadżety. Sprawdzamy, jak ciekawie zaplanować dzisiejszy dzień z dziećmi. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Już o godzinie 11 w Książnicy Pomorskiej wystartują darmowe warsztaty plastyczne dla najmłodszych. Tym razem uczestnicy wezmą na warsztat bawełniane worki, które będą mogli samodzielnie ozdobić farbami akrylowymi według własnego pomysłu, od prostego szkicu aż po gotowe małe dzieło sztuki. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7 roku życia, a szczegóły i zapisy znajdziecie na Facebooku Książnicy Pomorskiej. I choć mamy dopiero wtorek, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już teraz pomyśleć o czymś zdecydowanie przyjemniejszym, czyli o nadchodzącym weekendzie. Od piątku na Łasztowni i w Starej Rzeźni rusza wielkie wakacyjne miasto kobiet. Czekać na Was będą energetyczne warsztaty taneczne z Iwoną Pawlowicz, pyszna strefa kulinarna i wspólne gotowanie z Piotrem Gąsowskim, a także wyjątkowy koncert Ani Karwan. Nie zabraknie także wieczornego kina plenerowego oraz paneli o zdrowiu i urodzie. Harmonogram pęka w szwach, a szczegóły znajdziecie na stronie wakacyjnemiastokobiet.pl. Dobrego wtorku, a kolejne wakacyjne informacje na naszej antenie już o 12.30.
0: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
5: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM.
6: Super FM.
7: Wczoraj w Szczecinie było dużo słońca i ciepło, a dzisiaj będzie podobnie. Już teraz na termometrach 20 stopni, a maksymalnie dzisiaj do 26. Woda na kąpieliskach ciepła, 20 stopni w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie, 21 w Dąbiu, a 22 w Steklnie i na kąpielisku Dziewoklicz. Nad Bałtykiem wczoraj silny wiatr, on się wzmagał w ciągu dnia z minuty na minutę, stąd w Świnoujściu na wieżach ratowników powiewała czerwona flaga. To samo było w Dziwnowie czy Międzywodziu, a poza wysokimi falami pojawiały się silne prądy wsteczne i boczne. Wiatr dzisiaj także umiarkowany, ale miejscami porywisty. Stąd nad Bałtykiem mogą ponownie pojawić się czerwone flagi. W Międzyzdrojach maksymalnie do 20, ale odczuwalna będzie niższa ze względu na wspomniany wiatr.
5: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM.
6: Super FM.
5: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
5: Lato. Dzień dobry, lato.
8: Obiecałem, że po wiadomościach powiem, co trzeba zrobić, żeby wygrać metamorfozę i już spieszę z wyjaśnieniami. Otóż, moje drogie, bo to do pań. Przed nami wakacyjne miasto kobiet przecież i organizator wakacyjnego miasta kobiet zaprasza Was po pierwsze na wydarzenie, bo tam będzie się bardzo dużo działo, a po drugie na metamorfozę. Z radiem Super FM możecie wygrać całkowicie za darmo metamorfozę. To dla pań 16+, od razu podkreślam. Chodzi o stylizację fryzury, czesanie, ułożenie włosów, bez ścinania czy farbowania, no i profesjonalny make-up, a przede wszystkim klimat, wydarzenia wakacyjne miasto kobiet. Co trzeba zrobić, żeby mieć szansę na takie zaproszenie? Będziemy je rozdawać do końca tygodnia. Trzeba dzwonić 91 24 5 piątek i naszej automatycznej sekretarce musicie opisać w kilku słowach swoją największą makijażową lub fryzjerską wpadkę z przeszłości. Nie wiem, co to by mogło być. Grzywka od linijki obcięta na przykład. No myślę, że na pewno macie takie historie, takie wpadki. Więc czekam na te historie. 91 24 5 piątek, autorka tej najzabawniejszej wygrywa od nas metamorfozę podczas wakacyjnego miasta kobiet. No to jest duża sprawa. Także czekamy na telefony 91 24 5 piątek.

9:48, 12 minut zostało do 10. Dzień dobry, lato w Super FM, a wakacyjne miasto kobiet, czyli festiwal dla pań już 17, 18 i 19 lipca w Szczecinie w tym roku. W Szczecinie, zazwyczaj nad morzem, a w tym roku w Szczecinie. Niektórzy pewnie by twierdzili, że to dalej nad morzem. Ale nie, w Szczecinie tym razem. I dobrze, cieszymy się, że mamy takie wydarzenie, wyjątkowe spotkanie dla pań w stolicy Pomorza Zachodniego. I w związku z tym jest konkurs Zabawa na antenie Radia Super FM. Przypominam tym paniom, które chcą jeszcze wziąć udział, że do zdobycia, do wygrania jest metamorfoza podczas wakacyjnego miasta kobiet. Stylizacja, fryzury, profesjonalny make-up właśnie tam podczas wydarzenia. Zaproszenie takie od Radia Super FM możecie wygrać, zdobyć w tym tygodniu. Jakby mało było nagród, to mamy jeszcze naprawdę wyjątkowego coś tylko dla pań. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć takie zaproszenie? Otóż trzeba opisać w kilku słowach swoją największą makijażową albo fryzjerską wpadkę z przeszłości. I autorka tych, czy autorki tych zabawnych historii wygrają od nas metamorfozę. U profesjonalistów trzeba dzwonić 9124 55 i opowiadać swoje historie naszej automatycznej sekretarce.

0: Fleetwood Mac w Radiu Super FM. Koniec naszego spotkania. To koniec na poniedziałek. Słyszymy się jutro od 6 do 10. Bartek Czetowicz. Jutro też będą gry, konkursy, zabawy od rana. Także po prostu bądźcie ze mną, z nami.
1: Reklama. Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com. I po reklamie.
2: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
3: Unia Europejska otworzyła kolejny klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dziś po południu Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany w drużynie Chicago. Mandaty i odebrane hulajnogi to efekt policyjnej kontroli elektrycznych pojazdów.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Dorota Wertycka. Unia Europejska otworzyła kolejny, drugi już klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczy on polityki zagranicznej i obronnej Unii Europejskiej. To szósty klaster, który również dziś zostanie otwarty w rozmowach akcesyjnych z Mołdawią. Ukraina liczyła na otwarcie rozmów w pozostałych klastrach, ale państwa unijne zgodziły się tylko na ten szósty. Na otwarcie rozmów czekają kolejne dotyczące rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa. Żołnierze Ukrainy i krajów koalicji chętnych wezmą udział w dzisiejszej paradzie wojskowej w Paryżu z okazji francuskiego święta narodowego. A wczoraj liderzy państw tej koalicji rozmawiali o dalszym wsparciu dla Kijowa. Kijów chce kupić od Francuzów 16 myśliwców Rafal i system obrony powietrznej, mówi prezydent Emmanuel Macron.
4: Ukraina ma pilne potrzeby, zwłaszcza w zakresie obrony przed pociskami balistycznymi. Z inicjatywy prezydenta Zełenskiego stworzyliśmy koalicję obrony przeciwrakietowej. Jest w niej 8 państw.
3: W sumie z Ukrainą i Francją 10. Chodzi jeszcze o Wielką Brytanię, Niemcy, Danię, Włochy, Holandię, Szwecję, Norwegię i Hiszpanię. Mają stworzyć europejski program obrony przeciwrakietowej. Robert Lewandowski rozpocznie dziś oficjalnie ostatni rozdział w swojej piłkarskiej karierze. Najprawdopodobniej po południu kapitan reprezentacji Polski zostanie zaprezentowany w Chicago jako nowy zawodnik Fire. Michał Waszkiewicz.
5: Na karku 38 lat, a w perspektywie 2 lata gry w Chicago, więc wszystko wskazuje na to, że Wieczne Miasto to ostatni przystanek w bogatej karierze kapitana naszej kadry. Bardzo ona, żegnając go, napisała: przychodził jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Pytanie, jak będzie w USA. Początek jest podobny. Przychodzi jako, tu cytaty z klubowej strony, ikona światowej piłki. Przed wylotem do USA Lewandowski odwiedził amerykańską ambasadę w Warszawie. Był pytany m.in. o to, na co mogą liczyć kibice Fire.
6: Na zwycięstwa i bramki.
5: Jakie miasta zamierza odwiedzić?
6: Poza Chicago?
7: Mhm.
6: Oj, dużo tych miejsc. Myślę, że Nowy Jork, Miami, może LA, jak będzie więcej czasu.
5: Dziś o 17.30 krótka prezentacja, a potem pierwszy trening Lewandowskiego z nowym zespołem.
3: A dziś wieczorem w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata spotkają się Francja i Hiszpania. To jedyne zespoły, które przeszły dotychczas przez wszystkie fazy bez konieczności dogrywki. Sędzią będzie Tomasz Kwiatkowski. Spotkanie poprowadzi sędzia z Salwadoru Iwan Barton. Początek o 21.00 czasu polskiego. 70 mandatów, a 3 osoby wróciły do domu pieszo. To efekt ponad 300 kontroli pojazdów i urządzeń elektrycznych. Przeprowadzili je stołeczni policjanci, a dokładnie skontrolowanych zostało blisko 190 hulajnóg, 90 rowerów i ponad 20 osób korzystających z innych urządzeń o napędzie elektrycznych. W 3 hulajnogach policjanci stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Kwota ponad 70 mandatów przekracza 30 tysięcy złotych. Pojawiły się nowe wzory legitymacji emerytów i rencistów, zarówno w formie plastikowej, jak i elektronicznej, ale nie trzeba wymieniać starych dokumentów, gdyż pozostaną one ważne zgodnie z wskazaną w nich datą ważności, a nowe legitymacje mają skuteczniej chronić dokument przed sfałszowaniem.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz jest w tej chwili przy szlaku pieszym gocławskim prowadzącym do dworu Altbuchholz. Altbuchholz, ta nazwa być może już obiła się słuchaczom Radia Super FM o uszy, zrobiło się o niej głośno dwa lata temu, w 2024 roku, kiedy mieszkańcy okolicznych terenów protestowali przeciwko sprzedaży działki, która lata temu została nadana Uniwersytetowi Szczecińskiemu za darmo przez Skarb Państwa. I w 2024 roku Uniwersytet Szczeciński chciał tę działkę sprzedać za nieco ponad 60 milionów złotych. To wzbudziło emocje, protesty, no bo według planu zagospodarowania przestrzennego tutaj mogłoby powstać osiedle, a mieszkańcy zwracali uwagę, że jest piękna okolica, przyroda i żeby tego po prostu nie niszczyć.
2: Nie w tym celu działka została przekazana przede wszystkim Uniwersytetowi, z tego co pamiętam. Więc sprzedaż teraz, no to wydaje się albo jakimś ratowaniem, łataniem budżetu swojego. No poza tym wydaje mi się, że już w tym rejonie dosyć dużo tych terenów zielonych zostało zagospodarowanych na deweloperkę, więc raczej chyba, no ja jestem przeciwny. Tutaj no naprawdę nie będzie gdzie wyjść po prostu.
1: A wy rozumiem, bo tutaj z pieskiem, z córeczką, z rowerkiem regularnie wychodzicie.
2: No tak codziennie praktycznie.
1: Na dwa lata sprawa ucichła, natomiast wróciła już po przyjęciu przez radnych miasta Szczecin planu ogólnego miasta. Na razie sytuację mamy taką, że Uniwersytet Szczeciński znowu działkę wystawił na sprzedaż za nieco ponad 40, bodajże 4 miliony złotych. Znowu z możliwością postawienia tam osiedla. Co prawda domów jednorodzinnych, no ale jednak. Skupieni wokół Altbuchholz społecznicy już alarmują, że to tak być nie może. Pojawia się także tutaj ten wątek polityczny wspomniany przez mnie, no bo przecież niedawno uchwalano plan ogólny miasta Szczecina. Przecież można było to w planie ogólnym zablokować, jednak tak się nie stało. Jest rozgrywka na linii opozycja i Koalicja Obywatelska, czyli współrządząca miastem, bo radni Koalicji Obywatelskiej już zgłaszają interpelacje związane właśnie z Altbuchholz i tą całą inwestycją i sprzedażą, potencjalną sprzedażą działki, na co odpowiada opozycja z PiS-u, a gdzie byliście, mówiliśmy, żeby planu ogólnego w taki sposób nie uchwalać.
3: Paweł Ziątek z tej strony, czyli ja prowadzę Historyczny Szczecin, czyli tą główną encyklopedię miasta. Wydaje mi się, że lepiej, żeby Uniwersytet to po prostu zostawił, żeby było tak jak jest, żeby to była ta enklawa zieleni, dlatego, że jak tu spacerujemy, chodzimy, no nie chcielibyśmy, żeby tą główną aleją, która tam z tyłu jest, naprawdę jedna z bardziej unikalnych alei w naszej okolicy zielonych, żeby była wykorzystana jako trasa transportowa dla budowlanki, prawda? No wydaje mi się, że byłoby to słabe.
1: Dopiero co uchwalono plan ogólny, jedni chcieli, żeby uchwalać, inni nie chcieli. Ci, którzy chcieli, to teraz nagle składają interpelacje w tej sprawie. Tak. Też ten wątek trzeba poruszyć.
3: To jest trochę ciekawe, że dwoje, bo tam jest chyba pani i pan radnych miasta Szczecin, z jednej strony na początku byli za tym planem ogólnym, wystarczyło go po prostu przejrzeć, tak, zobaczyć, że tutaj jednak są wydzielone działki budowlane, a dwa tygodnie później czy trzy tygodnie później składają interpelację, żeby jednak tego nie robić. Tak? Dla mnie to jest po prostu hipokryzja. Zapytałem jednego z tych radnych, co o tym sądzi, dlaczego tak zrobił. Nie był w stanie mi po prostu odpowiedzieć.
1: Mamy też wypowiedź rzeczniczki uczelni dla portalu w szczecinie.pl. W obecnych uwarunkowaniach nieruchomość nie może być wykorzystana na potrzeby rozwoju infrastruktury niezbędnej dla działalności dydaktycznej i naukowej uczelni. Tak Agnieszka Lizak, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego. Mamy wspomnianą interpelację radnych Koalicji Obywatelskiej. No teraz są wakacje oczywiście, Rada Miasta nie pracuje, ale można zakładać, że ten temat jeszcze będzie się w przestrzeni publicznej, jak to się ładnie mówi, pojawiał, więc pewnie jeszcze do niego będziemy wracać.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
5: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Uczta dla fanów prażynek.
4: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem?

0: zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy Chill Out. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaksy, poczuj, że nic nie musisz.
1: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: To są propozycje dla miłośników kina i muzyki. Barbara Gądek. O szczegółach opowiem w serwisie kulturalnym. Mniej niż zero. Zawsze tam, gdzie ty. Kryzysowa narzeczona i wiele więcej. Są piosenki, które zna się od pierwszych dźwięków. Są też koncerty, które stają się obowiązkowym punktem lata. Z okazji 45-lecia działalności Lady Punk zaprasza na jubileuszową trasę koncertową. Wyjątkową podróż przez prawie pół wieku historii jednego z najważniejszych zespołów polskiego rocka. Oprócz najważniejszych przebojów w Teatrze Letnim 14 sierpnia. Będzie także multimedialne widowisko z archiwalnymi materiałami przygotowane specjalnie na ten jubileusz. W tym samym czasie Szczecin zaprasza też na żagle. Właśnie wystartowała sprzedaż biletów na rejs żaglowcami podczas tegorocznych żagli. Kupić wejściówki na pokłady jednostek można na stronie Żagle Szczecin EU Rejsy. W czasie żagli pojawi się także wyjątkowa okazja, by przepłynąć Doliną Dolnej Odry. Rozkładowy rejs Cross Oder zamieni swoją trasę specjalnie na czas żagli. Bilety na ten rejs są dostępne w sprzedaży stacjonarnej w Centrum Informacji Turystycznej oraz online. Żagle 2026 odbędą się w Szczecinie w dniach od 14 do 16 sierpnia. Kino Pionier zaprasza na spotkanie z udziałem Leszka Dawida, cenionego reżysera, scenarzysty i pedagoga filmowego. To jeden z najważniejszych współczesnych polskich twórców filmowych, autor głośnych i nagradzanych produkcji takich jak Jesteś Bogiem. I właśnie dziś o 19 rozpocznie się pokaz tego kultowego filmu. W ramach projektu Kino na Leżakach o 21.30 film możecie obejrzeć w parku w Dąbiu, a na tarasie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie o 22.00 francuską komedię Amelia. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM na lato.

0: Program sponsoruje Sient Forest Resort Międzyzdroje. Sient Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Jesteśmy w Międzyzdrojach, gdzie wokół nas roztacza się Woliński Park Narodowy. Z okien hotelu Sient Forest Resort słychać śpiew ptaków i szum nie Bałtyku, a wiatru i drzewa. Jest ze mną Paweł Plura, dyrektor generalny Sient Forest Resort w Międzyzdrojach. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Rozmawialiśmy ostatnio o pierwszych urodzinach hotelu Sient Forest Resort w Międzyzdrojach, który już 18 lipca odbędzie się w tym wyjątkowym miejscu, w którym dzisiaj także gościmy. Jakie atrakcje będą przygotowane dla gości hotelu, dla odwiedzających, dla wszystkich, którzy są zaproszeni na to wyjątkowe wydarzenie?
3: Tak, oczywiście. Przyłączam się do tego, co pan powiedział. Zapraszamy wszystkich do nas. Tych, którzy jeszcze nie zarezerwowali miejsce, to serdecznie zapraszamy, bo one uciekają jak świeże bułeczki. Pamiętajmy, że mamy ograniczoną bazę noclegową. Co do samego dnia, mówimy tutaj o 18, o sobocie. Będzie to dzień naszpikowany różnymi atrakcjami, zarówno dla tych najmłodszych, jak i starszych. Chcemy wyjść z ofertą dla każdego. Będzie szereg animacji, będą strefy dla dzieci, dmuchańce, malowanie buziek, brokatowe tatuaże. Wszystko, czego dzieciaczki naprawdę szukają na wakacjach i na co namawiają często swoich rodziców. Będzie strefa gastro, gdzie będzie można zjeść kiełbaskę, napić się jakichś napojów i do tego będzie muzyka w tle. W części popołudniowej będziemy mieli piana party, DJ przy basenie, zabawy dla rodzin. No i najważniejszy punkt kulminacyjny, będziemy mieli tort urodzinowy, z którym chcemy się Państwem podzielić. Będziemy śpiewać 100 lat, a wieczorem zapraszamy dorosłą publikę na imprezę przy basenie, jak również na zorganizowane z tej okazji specjalnie kasyno, które będzie miało miejsce w naszym hotelowym, resortowym lobby. Dodatkowo jeszcze atrakcja, która wyszła dosłownie wczoraj. Jeżeli będą miłośnicy motoryzacji i chcieli się przejechać jedną z najnowszych modeli Tesli, to też będzie można u nas to zrobić.
2: No to są fantastyczne informacje, czyli dla każdego coś dobrego. Zarówno kasyno, tak samo jak i zabawa przy basenie, muzyka na żywo, plus do tego jeszcze przejażdżki Tesla. No to możemy odpoczywać i to w każdy możliwy sposób.
3: Tak, tak. Mówimy, że u nas jest cicho, ale tego dnia pozwolą Państwo, że u nas będzie głośno, bo chcemy Was bardzo fajnie przyjąć. Chcemy się cieszyć tym, że mamy już roczek. Wiemy, że dużo pracy przed nami, ale chcemy podziękować wszystkim tym zaangażowanym, włącznie z gośćmi, z lojalnymi odbiorcami, którzy nam zaufali i którzy chętnie przyjeżdżają do nas.
2: Mówimy o tym, że można odetchnąć. No i właśnie to tak zapytam, panie Pawle, jak wygląda ten wypoczynek w Sient Forest Resort w Międzyzdrojach?
3: Myślę, że goście najbardziej doceniają właśnie sobie ten spokój. Ten ranny taki slow start w stosunku do dnia, pyszne śniadanko, kawka. Można pójść i zwiedzać później cały dzień, eksplorować Międzyzdroje, można pójść na plażę, spalić się słońcem, ale nawet jeżeli goście zostaną u nas, to mają miejsce przy basenie, mogą pójść na masaż, mogą pójść do jacuzzi, mogą skorzystać z pysznego, zimnego drinka przy basenie. Także, a na dzieci oczywiście czekają animacje, które się odbywają przez cały dzień. Także jest to miejsce stworzone typowo, by zwolnić tempo i na chwilę zapomnieć o codzienności.
2: No i tak przenieść się do natury, bo bliskość plaży i lasów to jest ogromny atut. Jakie miejsca w okolicy polecił pan gościom na spacer i na wycieczkę?
3: No oczywiście obowiązkowo plażę i molo w Międzyzdrojach. To są takie dwa punkty, które must have, tak zwane. Ale oczywiście Woliński Park Narodowy, punkty widokowe, chociażby tutaj w najbliższej okolicy Kawcza Góra, Zagrodę Żubrów, czy nawet Jezioro Turkusowe oddalone niedaleko. To miejsca, które pokazują, jak pięknie i różnorodne jest nasze wybrzeże.
2: To prawda, to wszystko można zobaczyć będąc w Międzyzdrojach, a najlepiej odwiedzić te Międzyzdroje będąc w Sient Forest Resort właśnie w Międzyzdrojach. A ze mną był pan Paweł Plura, dyrektor generalny Sient Forest Resort w Międzyzdrojach. Panie Pawle, dziękuję pięknie.
3: Dziękuję ślicznie.
2: A już jutro porozmawiamy o wakacyjnych smakach, jakie królują w Sient Forest Resort w Międzyzdrojach.
1: Chwalicie, swego nie znacie.
0: Program sponsoruje Sient Forest Resort Międzyzdroje. Sient Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Musisz wejść na wyższy poziom?
6: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
10: Turysta z Polski zginął w słowackich Tatrach. Uwaga na burze, są alerty również drugiego stopnia. Polacy coraz chętniej oszczędzają na emeryturę.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Dorota Wertycka. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Jak przekazało słowackie górskie pogotowie ratunkowe, 40-latek zmarł po upadku z czarnego szczytu z wysokości 200 metrów. Z ratownikami skontaktowała się jego partnerka po tym, gdy straciła z nim kontakt. Polacy znajdowali się w bardzo trudnym terenie poza szlakami turystycznymi. Nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu, w tym także lin bezpieczeństwa. Do polskiego turysty przyleciał śmigłowiec, ale nie udało się go uratować. Ratownicy ewakuowali kobietę z trudnego górskiego terenu. Są alerty przed burzami pierwszego, ale i drugiego stopnia. Te ostatnie IMGW wydało dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz części lubuskiego i świętokrzyskiego. Burzom mają towarzyszyć ulewy. Lokalnie może spaść do 55 mm deszczu oraz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego. Polacy przekonują się do oszczędzania na przyszłe emerytury, mówią eksperci, a potwierdzają to ostatnie dane Komisji Nadzoru Finansowego. Spośród tak zwanego drugiego i trzeciego filaru najwięcej pieniędzy wciąż mamy w otwartych funduszach emerytalnych, ale szybko rosną wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych oraz na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, które dają ulgę podatkową w sytuacji, w której coraz więcej osób przekracza próg podatkowy. Mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting.
11: Coraz więcej osób orientuje się, że warto dodatkowe oszczędności budować. No i myślę, że też ta świadomość, że te emerytury będą coraz niższe, mówię tutaj o tych emeryturach pierwszofilarowych, zwłaszcza z perspektywy tych najmłodszych osób czy kobiet, które te świadczenia będą miały niższe, bo niższy wiek emerytalny przede wszystkim.
10: Łącznie w drugim i trzecim filarze odłożyliśmy już ponad 420 miliardów złotych. W rok przybyło tam ponad 100 miliardów. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jest też rekomendacja, by dzieci do 3 roku życia od ekranów izolować.
12: Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie.
10: Mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Powoli zbliża się sezon grzybowy, a deszczowa pogoda ostatnich dni nieco go przyspieszyła. Można już znaleźć prawdziwki, podgrzybki i kurki.
13: Wykręcamy, przysypujemy dziureczkę, pyk, pyk, odstresowuje się człowiek. W lesie. Suszymy na Wigilię, do żurku, na bieżąco jemy, robimy grzybianki.
10: W razie wątpliwości co do gatunku grzybów można skorzystać z darmowej pomocy klasyfikatorów grzybów w powiatowych stacjach sanepidu.
9: FM.

Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek.

0: Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama. Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
3: Słońce zaszło.
4: Ale energia może zostać.
3: Dlatego myślę o magazynie energii.
4: Dobry kierunek.
3: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
4: Właśnie tak.
3: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
4: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
8: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
9: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
10: Na początku było ich 48, a zostały już tylko 4. 4 drużyny, które powalczą o miano najlepszej reprezentacji na świecie. Francja, Hiszpania, Anglia oraz Argentyna. 4 najwyżej notowane kadry według rankingu FIFA. To one zagrają w półfinałach, które zaczynamy już dzisiaj. O 21:00 zmierzą się Trójkolorowi i La Furia Roja. Francuzi przez ten turniej idą jak burza. Wszystkie 6 dotychczasowych meczów wygrali w regulaminowym czasie gry. Hiszpania natomiast długo śrubowała rekord bez straconej bramki. Pierwszego gola na mundialu wpuścili dopiero w ćwierćfinale. Ale wciąż, tylko jedna stracona bramka w 6 meczach robi spore wrażenie. W drugim półfinale natomiast starcie Anglia-Argentyna. Synowie Albionu na tym turnieju na razie także bez porażki, choć przydarzył się remis. Z Ganą w fazie grupowej Anglia zremisowała bezbramkowo. Po 90 minutach remis był także w meczu z Norwegią. Ten Anglicy wygrali po dogrywce. Albiceleste z dogrywką musieli się ratować dwa razy. Ze Szwajcarią i Republiką Zielonego Przylądka. Fazę grupową natomiast przebrnęli bez porażki. Mecz Anglia-Argentyna jutro, dziś natomiast Francja-Hiszpania. To na tym pojedynku skupimy się już po godzinie 16.
9: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
7: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
8: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
8: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
11: Dzisiaj za oknami w Szczecinie ciepło do 26, aktualnie 23. Padać nie będzie, choć nad głowami będą unosiły się chmury. Nad wodą przyjemnie, białe flagi i woda zachęca do kąpieli. 20 stopni, tyle ma woda w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie. Stopień wyżej w Dąbiu, tyle samo ma jezioro Dłużec. Stepnica, Steklno idzie w Oklicz po 22 kreski, a Bałtyk chłodny od 18 do 19 w zależności od miejscowości. Nad morzem wiatr umiarkowany z silnymi porywami, stąd na Bałtyku wysokie fale i czerwone flagi, ale zawsze można pospacerować, nawdychać się jodło. Działa to dobrze na tarczyce. Do końca tygodnia ciepło, pod koniec mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
8: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
12: Super FM na lato.

0: sensacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: W gabinecie przylegającym do sali konsylium w sekretariacie dykasterii nauki wiary panował półmrok. Gdyby nie szum wiatraka, można byłoby usłyszeć odległe krzyki pilotów wycieczek wzywających turystów na zbiórkę przed bramą kaplicy Sykstyńskiej. Przez kolorowy witraż wpadały jasne refleksy promieni słonecznych, malując na marmurze posadzki nieregularne wzory. Przy masywnym dębowym biurku siedział człowiek w purpurowym ornacie. Tuż za nim stał mężczyzna ubrany w kremowy garnitur. Obaj wbijali wzrok w egzemplarz szczecińskiego dodatku do Gazety Wyborczej. Trzeci z mężczyzn w prostej sutannie stał przy oknie, wpatrując się w parę kosów szybujących nad watykańskimi ogrodami. Ptaki robiły kolejne już podejście do owoców granatu pozostawionych na ławce przez jednego z księży. Wieści docierają szybciej, niż byśmy chcieli, zaczął ten stojący przy oknie. W końcu odnalazła się zguba. Sięgnął po paczkę papierosów i zapalił jednego. Postać w jasnym garniturze skinęła powoli głową i nie spuszczając wzroku z wydruku powiedziała: jeżeli to jest to, o czym myślimy, publikacja całego rękopisu zagraża nie tylko reputacji Kościoła, lecz także całej idei, którą chronimy od wieków. Przetarł dłonią skórzane obicie fotela. I samemu Ojcu Świętemu. Mężczyzna w purpuracie podniósł dłoń, dając znak, że jeszcze nie skończył. Dopiero po chwili wyprostował się, odsunął od siebie artykuł i ściągnął okulary. Położył dłonie na obu skroniach i przez kilka sekund powoli je masował. Jesteście pewni, że to fragment tej księgi? Miał głęboki, donośny głos. Podniósł wzrok i spojrzał na stojącego przy oknie. Ten odwrócił się i zaciągnął się papierosem. Miejsce się zgadza, odpowiedział. W jego głosie wyraźnie wybrzmiały słowiańskie nuty. Jak to zrobimy?
0: Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsor programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
8: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
7: Takie cuda tam sprzedają?
8: No pewnie. I to nie za miliony.
9: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
10: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
11: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
12: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
13: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
14: Co kupiłaś?
13: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek, 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
14: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
15: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
16: Słońce zaszło.
17: Ale energia może zostać.
16: Dlatego myślę o magazynie energii.
17: Dobry kierunek.
16: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
17: Właśnie tak.
16: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
17: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Jest 12. Wiadomości Super FM.
22: Czy rządowy pakiet paliwowy wróci? Decyzji wciąż nie ma. Premier o słownym ataku na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej. Maciej Eś, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w rękach CBA.
20: Super FM. Wiadomości.
22: Miriam Lipińska. Wciąż bez jasnej deklaracji rządu w sprawie ewentualnego przywrócenia pakietu CPN. Pytany o to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że w tej sprawie wiążące będą rekomendacje Ministerstwa Energii i Ministerstwa Finansów. Przyznał jednocześnie, że porozumienie między USA a Iranem, które miało skutkować swobodą żeglugi przez cieśninę Ormus, nie jest efektywnie realizowane, co przekłada się na ceny paliw.
23: Jeżeli miałoby nie dojść do takiej sytuacji, że ten spokój i pokój cieśnienie Ormus będzie trwały. Tu ze strony amerykańskiej jest wielka determinacja, za co bardzo dziękujemy, żeby do tego doprowadzić. To na pewno będą określone rekomendacje ze strony Ministerstwa Energii.
22: Przywrócenia programu CPN nie wyklucza Ministerstwo Energii. Nie podaje jednak progu cen, od którego skłonne jest to zrobić. To ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował niedawny incydent w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. Mężczyzna zaatakował tam słownie kilka ukraińskich nastolatek. 54-latek został zatrzymany.
24: Ja nie znam nikogo przyzwoitego, kto by dawał przyzwolenie na takie zachowanie, jak to wobec tych dziewczynek ukraińskich. To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest, płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki.
22: Szef rządu wezwał polityków, którzy rozpowszechniają agresywną narrację, by tego zaprzestali, bo jak dodał, to polityka zabójcza. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Łomać Macieja Eś, związanego z PiS-em, byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i szefa Polskiej Fundacji Narodowej. I właśnie tej drugiej funkcji dotyczy zatrzymanie. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku za rządów PiS-u. 5 lat więzienia, taki wyrok usłyszał dziś 17-latek Michał G., który w okolicach Choczewa na Pomorzu doprowadził do tragicznego w skutkach wypadku. Zginęły w nim 2 nastolatki. 17-latek w listopadzie ubiegłego roku pił u siebie z koleżankami piwo. Gdy jego rodzice poszli spać, postanowił zabrać je na przejażdżkę ich samochodem. W trakcie jazdy stracił panowanie nad autem i uderzył nim w drzewo. Po wyjściu z sali między rodzinami oskarżonego i ofiar wypadku zaczęły padać oskarżenia. Mama kierowcy mówiła, że dziewczyny były współwinne wypadkowi, bo rozproszyły kolegę. Tak zareagował na to szwagier 16-latki.
0: My tak nie uważamy. Kierownica w samochodzie jest jedna i tylko jedna osoba tą kierownicę trzymała.
22: Michał G. ma też zakaz siadania za kierownicę na 10 lat. Wyrok jest nieprawomocny. I na koniec zmieniamy temat. Trwa gdański festiwal karilionowy. Niektóre z występów zostały przygotowane specjalnie z myślą o Gdańsku.
1: W piątek 31 lipca o godzinie 20:30 zostanie wykonany utwór. Specjalnie zamówiony właśnie z okazji gdańskiego festiwalu karilionowego. Będzie to Maris, czyli mamy morze, tak? Takim morskim miastem jest Gdańsk.
22: Mówi Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska. Koncerty odbywają się w każdy piątek i sobotę do końca sierpnia.

0: Program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Średniowieczni kronikarze, opisując miasto, twierdzili, że Szczecin pachnie śledziami. W tamtym czasie rzeka Odra i Zalew, który wtedy nazywany był świeżym, a dzisiaj szczecińskim, obfitowały w ryby. Ryby było tak dużo i tak dużo było rozmaitych gatunków, że wymieniono je nawet na wielkiej mapie księstwa pomorskiego Ailharda Lubinusa z 1618 roku. Ale to właśnie śledzie, a nie inne ryby, uważane były za bogactwo miasta i nazywano je nawet srebrem Szczecina. Do tej nazwy i do śledzi nawiązuje kilka miejsc w Szczecinie. W szczecińskiej katedrze, w kaplicy portowców, która znajduje się w północno-wschodniej części prezbiterium, znajdziecie fragment dawnych stalli, płaskorzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem na ręku i śledzie pod jej stopami. Inne miejsce to Aleja Żeglarzy, czyli bulwar nad Odrą na odcinku pomiędzy Mostem Długim a Trasą Zamkową. W ciągu chodnika umieszczono tutaj tablice, które nawiązują do morskiej i żeglarskiej historii miasta. Na jednej z tych tablic przedstawiono dawnego mieszkańca miasta, który stoi obok beczki wypełnionej śledziami. Po drugiej stronie Mostu Długiego, gdybyśmy szli od Mostu Długiego w stronę dworca kolejowego, mniej więcej na wysokości kościoła świętego Jana Ewangelisty, stoi na brzegu Odry instalacja, która przedstawia beczki wypełnione śledziami. Te śledzie nie mają zapachu, ale dawni kronikarze odnotowywali, że gdy się jedzie do Szczecina, to zanim miasto widać, to już z daleka czuć zapach śledzi. Gdzie dzisiaj skosztujecie śledzi? Gdzie szukać takich miejsc? Znakomite bułki ze śledziem serwują w Przełomach Cafe, czyli kawiarni w Centrum Dialogu Przełomy. A degustację śledzi o różnych smakach, czyli półmisek śledziowy, zamówicie w restauracji Plenty przy Rynku Siennym. Dzisiejszy Szczecin za to pachnie nie śledziami, tylko czekoladą. Na Łasztowni, niedaleko Urzędu Celnego, stoi żółto-brązowy kilkupiętrowy gmach. Mieści się w nim przedsiębiorstwo przemysłu cukierniczego Gryf, które w Szczecinie nazywane jest po prostu fabryką czekolady. Produkuje się tu miazgi kakaowe, kuwertury i polewy. One trafiają stąd do innych firm produkujących finalne produkty, takie jak czekolady i czekoladki. Kiedy w Gryfie rusza produkcja, słodki zapach czekolady niesie się ponad odrzańskich bulwarach, po Wałach Chrobrego i po Starym Mieście. I chociaż sam Gryf nie produkuje gotowych tabliczek czekolady, uchylam rąbka tajemnicy. Jest w Szczecinie miejsce, w którym możecie spróbować gorącej, pitnej czekolady z Gryfa. To bezglutenowa piekarnia Lady Baker przy ulicy Śląskiej. I niezależnie od tego, czy za chwilę pobiegniecie próbować śledzi czy czekolady, życzę Wam smacznego.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
3: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na Allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: I po reklamie.
7: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
0: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
9: Tworzenie glinianych stworzeń, spektakularny pokaz iluzji albo plany na nadchodzący weekend. Sprawdzamy, jak kreatywnie spędzić to wtorkowe popołudnie w Szczecinie. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza dzisiaj na rodzinne warsztaty ceramiczne pod hasłem Sympatyczne Potwory. O godzinie 17 pracownia zamieni się w świat fantazji, gdzie pod okiem instruktorów będą powstawać gliniane stworki. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci od 8 do 12 roku życia, a młodsze maluchy organizatorzy zapraszają do wspólnego lepienia z rodzicami. Wejściówki na to wydarzenie znajdziecie na stronie internetowej ośrodka. Z kolei o 18 na scenie nowej dekadencji pojawi się jeden z najlepszych polskich iluzjonistów, Adrian Mitoraj. Będziecie mogli zobaczyć interaktywny, ponad 80-minutowy spektakl pełen lewitacji, znikania przedmiotów i dobrego humoru. To show dla widzów w każdym wieku, a ostatnie bilety można jeszcze złapać na stronie internetowej organizacji.

0: aktora. Warto też już teraz zaplanować nadchodzący weekend, bo od piątku rusza wyczekiwane wakacyjne Miasto Kobiet. Czekać na Was będą między innymi wyjątkowe spotkania i masa inspiracji. Marzena Rogalska poprowadzi rozmowy o zdrowiu, a w cyklu kulinarnym spotkacie Piotra Gąsowskiego. Bilety i szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie wakacyjnemiastokobiet.pl. Dajcie się ponieść artystycznej atmosferze tego wtorku, a kolejne wakacyjne informacje już o 15.30.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
3: Super FM na lato.

0: FM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tym razem tu i teraz zajmiemy się znowu sprawą Stępki. Mówię znowu, bo to już można powiedzieć trzeci akt, trzecia odsłona tej, no, wygląda na to mini dramy. Zaczęło się od informacji z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mieliśmy koniec śledztwa i w sprawie Stępki akt oskarżenia. Ja tutaj cytuję. Akt oskarżenia przeciwko członkom zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. Regionalna prokuratura w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia polegające przestępstwo na wyrządzeniu spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Ponad 8 milionów złotych. Oczywiście to jest dosyć długie oświadczenie. Natomiast tutaj jedne z akapitów, mianowicie taki, że podpisali kontrakt na zaprojektowanie i wybudowanie dostawy promu, pomimo tego, że stocznia Gryfia nie była przygotowana do realizacji projektu od strony ekonomicznej, od strony organizacyjnej, nie miała kadry pracowników. Na to już później, znaczy właściwie nie wiem, czy na to, natomiast w kontekście publikacji medialnych, jak to ujęto w komunikacie, zarząd stoczni Gryfia stanowczo odrzucił wszelkie sugestie i insynuacje dotyczące rzekomego nieuczciwego działania stoczni lub wprowadzania błąd partnerów biznesowych. Tu fragment tego oświadczenia, które Gryfia opublikowała. No i mamy też akt trzeci, czyli prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, Piotr Redmerski, oświadcza, że stanowczo nie zgadza się z ustaleniami śledczych. To jest najnowsza odsłona tego wymieniania się, że tak powiem, oświadczeniami. Fragment tylko zacytuję. Oświadczenia Piotra Redmerskiego. Kuriozalny jeden z zarzutów, że podpisałem kontrakt bez zgody na tę czynność, czyli bez uchwały zarządu. Cały ówczesny zarząd złożył podpis. Później mamy różne wątki współpracy z ministerstwem, ówczesnym ministerstwem. Piotr Redmerski też zwraca uwagę, że z ubolewaniem, to jak gdyby puenta tego, z ubolewaniem stwierdzam, że prokuratura przedstawia to medialnie w znacznym skrócie, sprowadzając do kuriozalnej sytuacji, jakoby zarząd PŻB za ogromną kwotę kupił młoteczek i Stępkę, po czym wyrządził szkodę o znacznej wartości spółce. Kuriozalnym jest to, że prokuratura posiłkuje się opinią biegłych z zakresu shippingu z siedzibą w Lublinie, a tam są eksperci, których nie ma na wybrzeżu i w stoczniach. Oczywiście to znowu tylko fragment tej sprawy. Dodajmy, że do sądu trafił akt oskarżenia, więc pewnie jeszcze nieraz na ten temat będziemy mówili, natomiast odnotujmy. Prokuratura regionalna akt oskarżenia przesyła do sądu, później mamy oświadczenie Gryfii, później mamy oświadczenie jednego z oskarżonych w tej sprawie, więc myślę, że no ten temat jeszcze będzie długo, że tak powiem, rezonował i pewnie nieraz jeszcze o tym będziemy mówić.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
1: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
0: No właśnie, widzę.
1: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
0: Serio? To czemu ja się tu męczę?
1: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 13. Wiadomości Super FM.
8: Burze w całej południowej części Polski, są alerty. Rząd chce zaostrzyć kary dla żołnierzy w czasie wojny. Czerwone flagi na części nadmorskich kąpielisk przez prądy wsteczne.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Burze znów groźne. Są alerty dla całego południa kraju, ale najgroźniejsze burze mogą być w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska. W powiatach złotoryjskim, bolesławieckim, zgorzeleckim, legnickim i w samej Legnicy, a także w powiecie jaworskim, karkonoskim, lwóweckim, wałbrzyskim i kamiennogórskim są ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Lokalnie może tam spaść nawet 80 mm deszczu i grad. Z kolei ostrzeżenia drugiego umiarkowanego stopnia dotyczą reszty Dolnego Śląska, a także Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. 30 lat więzienia albo nawet dożywocie dla żołnierza, który odmówi wykonania rozkazu w czasie wojny. Rząd rozważa drastyczne zaostrzenie kodeksu karnego za niesubordynację wojskowych. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że zlecił przegląd zmian w prawie potrzebnych na wypadek wojny kilka miesięcy temu.
9: Wzorujemy się tutaj na Ukrainie pod względem zmian, które Ukraina musiała dokonać bardzo szybko, ponieważ została zaskoczona konfliktem zbrojnym i przepisy nie były na to gotowe. To również wynika z przeprowadzanych różnego rodzaju ćwiczeń, które prowadzimy, i rekomendacji.
8: Szef MON podkreśla, że na razie żadne decyzje o zaostrzeniu przepisów nie zapadły. Dziś za niesubordynację żołnierza grozi kara do 3 lat więzienia, taka sama w czasie pokoju, jak i wojny. Dwaj byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez CBA. Jednym z nich jest były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś, który razem z Cezarym J. miał nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązku przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy w 2017 roku, w czasach rządów PiSu.
10: Chodzi o kwotę blisko 8,5 miliona złotych. To jest wyrządzenie szkody Fundacji Majątkowej wielkich rozmiarach.
8: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie incydentu z udziałem Daniela Obajtka na terenie spółki inowrocławskich kopalni soli Solino. Złożył je Orlen. Chodzi o wtargnięcie byłego prezesa koncernu na teren zakładu spółki i bezprawnego powoływania się na mandat posła przez Daniela Obajtka. Zmieniamy temat. Choć aura nad morzem robi się wreszcie bardziej wakacyjna, to wypoczywający nad Bałtykiem turyści wciąż w wielu miejscach nie mogą wchodzić do wody. Powód to wysokie fale i silne prądy wsteczne. Z tego powodu dziś zamknięte są m.in. kąpieliska we Władysławowie. Koordynator ratowników w tej gminie, Jakub Rąbca, tłumaczy, jak zdradliwe mogą być prądy wsteczne.
11: Prądy wsteczne tworzą się zawsze, kiedy duża masa wody napiera na brzeg, no i ta woda gdzieś musi uciekać. Miejscami tworzą się właśnie takie korytarze, gdzie ta woda się cofa, no i potrafi wtedy wciągnąć nas naprawdę głęboko w morze.
8: Czerwone flagi powiewają dziś na kilkudziesięciu kąpieliskach nad Bałtykiem, tak może być także jutro. Ratownicy przewidują, że w drugiej połowie tygodnia tygodnia, sytuacja powinna już zacząć się normować.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W ramach zamkowych nocy filmowych na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie o godzinie 22 zostanie zaprezentowany film Amelia. To już klasyka światowego kina. Jedną z najbardziej popularnych postaci we Francji na początku XX wieku była drobna, szczupła dziewczyna z krótko podciętymi włosami. Nazywa się Amelia Poulain. W komedii Jean-Pierre'a Jeuneta grają czarujące Audrey Tautou, o której po roli w tym właśnie filmie mówiono, że stanie się nowym symbolem Francji. Amelia jest nieśmiała, pracuje w kawiarni, wynajmuje mieszkanie w dzielnicy Montmartre. Chcąc sprawić, by inni poczuli się bardziej szczęśliwi, wymyśla wiele misternych intryg. Na przykład próbuje odnaleźć dorosłego właściciela pudełka z dziecięcymi zabawkami, które znajduje w swoim mieszkaniu. Obmyśla genialny plan, by rozbawić ojca, kradnąc jego ulubionego krasnala ogrodowego. Przyjdzie jednak moment, kiedy Amelia będzie musiała zająć się własnym losem i własnym szczęściem. Znajdzie miłość w równie nieśmiałym jak ona młodym Nino. Amelia to niezwykła i przewrotna komedia romantyczna Jean-Pierre'a Jeuneta, twórcy Delikatesen i Miasta Zaginionych Dzieci. W tym wyjątkowym filmie groteska, surrealizm, ironia przeplatają się z magią i bajkowością. To hymn na cześć życia. Akcja filmu rozgrywa się na poprawionym cyfrowo Montmartre. Na ścieżce dźwiękowej rozbrzmiewa zaś muzyka w stylu retro i to muzyka genialna. Mam nadzieję, że plenerowy seans na tarasach Zamku Książąt Pomorskich przypadnie Państwu do gustu. Ja bardzo się cieszę na pokaz w tej otwartej przestrzeni, gdzie wybrzmią dźwięki z tego legendarnego filmu. Seans startuje dziś o godzinie 22. Bardzo Państwu polecam spotkanie z Amelią, bo przy każdym kolejnym seansie ten film jest jeszcze lepszy, a upływ czasu tylko dodaje mu klasy.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Euroafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: To są propozycje dla miłośników muzyki, kina i sztuki. Barbara Gądek. O szczegółach opowiem w serwisie kulturalnym. Villa Lenza zaprasza na spotkanie z Leonią Chmielnik, laureatką ubiegłorocznej Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za całokształt twórczości. W piątek o 18:00 artystka osobiście oprowadzi zwiedzających po wystawie na podobieństwo wyobraźni i myśli, opowiadając o swoich inspiracjach i procesie twórczym. To okazja, aby poznać autorkę takich realizacji jak Pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki czy Gryf Pomorski. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. W Szczecinie rozpoczął się Festiwal Dumy 2026, tygodniowy cykl wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, którego zwieńczeniem będzie 8 szczeciński Marsz Równości, zaplanowany na sobotę. W programie znalazły się też wystawy sztuki współczesnej, pokaz filmu dokumentalnego Queens of Joy. To właśnie dziś o 19:00 w kinie Pionier oraz jutro przejazd rowerowy, a w sobotę piknik równości oraz marsz. Wstęp na większość wydarzeń jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich.

0: wszystkich zainteresowanych. W sobotę też do Szczecina przyjeżdża światowa gwiazda jazzu w ramach festiwalu Szczecin Jazz. W Teatrze Letnim imienia Heleny Majdaniec wystąpi Candy Dulfer, jedna z najbardziej rozpoznawalnych saksofonistek świata. Artystka nazywana królową saksofonu zagra w Polsce tylko jeden koncert i będzie to właśnie występ szczeciński. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen jazzowej energii i wirtuozerskich popisów saksofonowych. Ale to nie koniec atrakcji. W tym samym czasie o 20:00 na letni wieczór pełen muzyki, opowieści i humoru do Ogrodów w Śródmieście zaprasza Czesław Mozil. Jego solowy program to połączenie koncertu, stand-upu i osobistej narracji, która od lat przyciąga publiczność w całej Polsce. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi, producent probiotyków. Sanprobi, twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Moim gościem w tym tygodniu w programie Gwiazdy na lato jest Krzysztof Materna. No i na początek zapytam, często jeździ pan nad morze?
3: Proszę pana, nie często. Nie mam takich kierunków ustalonych. Poza tym morze kojarzy mi się z paroma miejscami golfowymi w tej chwili, a nie z samym morzem. Bałtyk jest zimny, więc nie marzę o tym, żeby się wykąpać. Nie jestem specjalistą w walce o parawan, więc plaża też mnie nie interesuje. Ale jeśli znajduję takie miejsce jak na przykład Amber czy mieszkanie w Wisełce, no to po prostu z tego korzystam. Są też piękne pola na Wybrzeżu Gdańskim. Mówię o Władysławowie, o Sierze, o Postołowie. To są takie miejsca nie nad samym morzem, ale bardzo przyjemne.
4: Wspominał pan o tych parawanach, to zapytam, co pana najbardziej bawi w zachowaniach turystów?
3: Proszę pana, to jest źle sformułowane pytanie. Co mnie najbardziej smuci? Nienawidzę chamstwa, nienawidzę pijanych na plaży, nienawidzę tych ojców, którzy po prostu widać, że mają nienawiść do wspólnego urlopu z dziećmi i traktują te małe istoty nie jak swoje dzieci, tylko jak jakieś takie dobrodziejstwo inwentarza, z którym muszą spędzić wakacje. No, nienawidzę tłumów, czyli wszystko właściwie, co jest określane jako typowe wakacje, jest poza moją wyobraźnią i nie sprawia mi przyjemności. Wybieram takie miejsca, bo pewnie by pan też zapytał o zagranicę, które no, pozwalają mi uniknąć fotografowania się nieustannego i odmawiania picia alkoholu.
4: A no właśnie, a propos tych miejsc, to jest takie miejsce, do którego pan wraca nie dlatego, że jest najpiękniejsze, ale dlatego, że zawsze tam się coś dzieje takiego no, nieprzewidywalnego.
3: No takim miejscem jest Amber, takim miejscem jest niewątpliwie Władysławowo, czyli Sierra, pole golfowe. Są takie miejsca w niedalekiej Hiszpanii, które lubię. Mam takie ulubione pole w okolicach Barcelony, bo jeśli chodzi o zagłębie golfowe zagraniczne, czyli po prostu okolice Marbei, to tam grają sami Polacy po prostu w tej chwili, więc jeśli chce się tego golfa potraktować towarzysko, mam paru przyjaciół w tym sporcie, no to się wybieram tam. Są też pola koło mojego miejsca pracy, czyli koło Krakowa. Na jednym, czyli na tak zwanym Royal Kraków gram najczęściej albo z Jurkiem Dudkiem, albo z Mikołajem Grabowskim, z którym współpracuję. Przy czym, wie pan, ja muszę, mówiąc o golfie, zrobić taki cudzysłów, ponieważ ja w swoim wieku już nie gram w golfa tak, jak grają ci, którzy się pasjonują golfem jako sportem, tylko gram czysto rekreacyjnie, gram sam z sobą, sprawia mi to przyjemność, nie ścigam się na odległości, nie ścigam się na wyniki, po prostu uważam, że to jest fantastyczny sport, taki rekreacyjny, co w moim wieku pozwala mi na spędzenie no, paru godzin na świeżym powietrzu z przyjemnością.
2: A już jutro porozmawiam z Krzysztofem Materną o smakach. Smakach wakacji.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama. Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
13: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Jest 14. Wiadomości Super FM.
17: Nowe doniesienia w sprawie słownego ataku na ukraińskie nastolatki. Premier Donald Tusk zapowiada międzynarodowe manewry w Polsce i doradzająca rządowi Rada Fiskalna o możliwości powrotu pakietu paliwowego.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Miriam Lipińska, 54-latek zatrzymany za słowną napaść na dwie ukraińskie nastolatki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej, czeka na zarzuty. Tymczasem Miejski Zakład Komunikacji w tym mieście po analizie monitoringu ujawnił, co działo się przed incydentem. To odpowiedź na pojawiające się w internecie zarzuty, że dziewczynki sprowokowały mężczyznę. Jak podał MZK, na nagraniu widać, jak jedna z nastolatek położyła nogi na siedzeniu w kierunku swojej koleżanki siedzącej na fotelu niżej. W pewnym momencie do 11-latek podszedł mężczyzna i prawdopodobnie zwrócił im uwagę, co spowodowało natychmiastowe przełożenie nóg na podłogę. Jedna z nastolatek przesiadła się na siedzenie obok koleżanki. Po dłuższej chwili mężczyzna bez powodu zaczął wulgarnie atakować dziewczynki. A w sprawie tego incydentu prowadzone są dalsze czynności, informuje podkomisarz Sławomir Kocur, rzecznik bielskiej policji.
18: Są dosłuchiwani m.in. świadkowie, którzy podróżowali autobusem i to właśnie najprawdopodobniej dzisiaj mężczyzna usłyszy zarzut bądź zarzuty, a sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Żywcu.
17: Mężczyzna minioną noc spędził w areszcie. Wiadomo, że to kierowca bielskiego MZK, przebywający na zwolnieniu lekarskim. Jesienią w Polsce odbędą się manewry, w których wezmą udział francuskie i brytyjskie wojska, poinformował premier Donald Tusk, dodając, że jest to jedno z ustaleń koalicji chętnych, czyli krajów wspierających Ukrainę w wojnie z Rosją, która spotkała się w Paryżu.
19: Będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu.
17: Koalicja chętnych tworzą przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, ale także m.in. Wielka Brytania, Kanada, Japonia i Nowa Zelandia. Nie stać nas na powrót do programu CPN, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, która recenzuje pomysły finansowe rządu. Minister energii wprawdzie nie zakłada na razie powtórki programu paliwowego, ale nie wyklucza działań osłonowych, jeśli ceny paliw poszłyby mocno w górę. A wiele wskazuje na to, że przed nami kolejne podwyżki, bo przez eskalację konfliktu irańsko-amerykańskiego ropa naftowa zdrożała do poziomów najwyższych od miesiąca. Odpowiedź na pytanie o finansowanie powtórki programu CPN jest jedna, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej. Andrzej Toruj.
0: Nas na to nie stać i to nie zmienia się od kwietnia, a wręcz powiedziałbym, że stać nas jeszcze mniej niż nam się wtedy wydawało.
17: Rząd chce, żeby lwią część dotychczasowych wydatków na program CPN sfinansował nowy podatek od nadmiarowych zysków koncernów naftowych, ale te przepisy wciąż czekają na decyzję prezydenta. I na koniec zmieniamy temat. Ceny mieszkań w 10 popularnych kurortach przebiły średnie ceny w Warszawie. W tegorocznej pierwszej dziesiątce najdroższych miejscowości wypoczynkowych znalazło się 7 kurortów nadmorskich: Sopot, Świnoujście, Międzyzdroje, Hel, Krynica Morska, Grzybowo i Dziwnów, a także 3 miejscowości górskie: Zakopane, Kościelisko i Białka Tatrzańska. Jak wynika z raportu serwisu rynekpierwotny.pl, najdroższe jest Zakopane, gdzie metr kwadratowy mieszkania deweloperskiego kosztuje średnio blisko 35 tysięcy złotych.
16: Super FM na lato.
20: Super FM na lato.

0: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
1: Nie rywalizuje z Berlinem, z Poczdamem czy Dreznem. Po prostu zaprasza na spacer. A kiedy już damy się zaprosić, szybko okazuje się, że Neuruppin to jedno z najbardziej harmonijnych i eleganckich miasteczek Brandenburgii. Jego historia mogłaby być opowieścią o katastrofie, ale jest przede wszystkim historią odrodzenia. W 1787 roku Neuruppin niemal całkowicie strawił ogromny pożar. W ciągu kilku godzin zniknęła większość zabudowy miasta. No dla mieszkańców był to dramat, który oznaczał utratę domów, warsztatów, do dorobku całych pokoleń. Wydawało się, że odbudowa potrwa dziesięciolecia, ale stało się jednak coś niezwykłego. Król pruski, Fryderyk Wilhelm II, zdecydował o odbudowie miasta według zupełnie nowego planu. Szerokie ulice, przestronne place, uporządkowana zabudowa, klasycystyczna architektura, to wszystko sprawiło, że Neuruppin zaczęto później nazywać jednym z najpiękniejszych przykładów klasycystycznego miasta w Niemczech. Spacerując jego ulicami, można odnieść wrażenie, że wszystko ma tutaj swoje miejsce. No nic nie wydaje się przypadkowe. Jest jednak jeden świadek dawnych czasów, który pamięta świat sprzed pożaru. To XIII-wieczny kościół klasztorny Świętej Trójcy. Gdy wokół szalał ogień, jego mury przetrwały. Dzisiaj przypomina, że nawet największe katastrofy nie są w stanie całkowicie wymazać historii. Warto wejść na wieżę widokową. Rozciąga się stamtąd panorama jeziora Ruppiner See, długiego na niemal 14 km akwenu, który od wieków wyznacza rytm życia miasta. Kilkanaście minut spaceru od centrum czeka jeszcze jedna niespodzianka. Za murami starego miasta ukrywa się Tempelgarten. Miejsce, którego chyba nikt nie spodziewa się w niewielkim brandenburskim miasteczku. Już sama brama wygląda tak, jakby prowadziła do orientalnego ogrodu. Dalej stoi dawny dom ogrodnika z wieżą przypominającą trochę minaret. A na niewielkim wzniesieniu wznosi się klasyczna świątynia Apollina. Wszystko to powstało pod koniec XVIII wieku jako romantyczny ogród inspirowany podróżami, filozofią i modą na egzotykę. Niezwykłe połączenie kultur i epok zamknięte w niewielkiej zielonej przestrzeni. Oczywiście Neuruppin ma jeszcze jedną historię do opowiedzenia. To tutaj urodził się Theodor Fontane, jeden z najwybitniejszych niemieckich pisarzy XIX wieku, nazywany poetą Brandenburgii. To właśnie on pisał, że krajobraz najlepiej poznaje się nie przez pośpiech, ale przez uważną wędrówkę. No trudno o lepsze miejsce, by zrozumieć sens tych słów, bo w Neuruppin naprawdę ma się ochotę chodzić i chodzić i chodzić i to nawet bez celu. Do usłyszenia. Cześć.
0: Wakacyjne pocztówki z podróży.

0: Program sponsoruje Sient Forest Resort Międzyzdroje. Sient Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Jesteśmy w Międzyzdrojach, gdzie wokół nas roztacza się Woliński Park Narodowy. Z okien hotelu Sient Forest Resort słychać śpiew ptaków i szum nie Bałtyku, a wiatru i drzewa. Jest ze mną Paweł Plura, dyrektor generalny Sient Forest Resort w Międzyzdrojach. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Rozmawialiśmy ostatnio o pierwszych urodzinach hotelu Sient Forest Resort w Międzyzdrojach, który już 18 lipca odbędzie się w tym wyjątkowym miejscu, w którym dzisiaj także gościmy. Jakie atrakcje będą przygotowane dla gości hotelu, dla odwiedzających, dla wszystkich, którzy są zaproszeni na to wyjątkowe wydarzenie?
3: Tak, oczywiście. Przyłączam się do tego, co pan powiedział. Zapraszamy wszystkich do nas. Tych, którzy jeszcze nie zarezerwowali miejsc, to serdecznie zapraszamy, bo one uciekają jak świeże bułeczki. Pamiętajmy, że mamy ograniczoną bazę noclegową. Co do samego dnia, mówimy tutaj o 18 o sobocie. Będzie to dzień naszpikowany różnymi atrakcjami, zarówno dla tych najmłodszych, jak i starszych. Chcemy wyjść z ofertą dla każdego. Będzie szereg animacji, będą strefy dla dzieci, dmuchańce, malowanie buziek, brokatowe tatuaże. Wszystko, czego dzieciaczki naprawdę szukają na wakacjach i na co namawiają często swoich rodziców. Będzie strefa gastro, gdzie będzie można zjeść kiełbaskę, napić się jakichś napojów i do tego będzie muzyka w tle. W części popołudniowej będziemy mieli piana party, DJ przy basenie, zabawy dla rodzin. No i najważniejszy punkt kulminacyjny, będziemy mieli tort urodzinowy, z którym chcemy się Państwem podzielić. Będziemy śpiewać 100 lat, a wieczorem zapraszamy dorosłą publikę na imprezę przy basenie, jak również na zorganizowane z tej okazji specjalnie kasyno, które będzie miało miejsce w naszym hotelowym, resortowym lobby. Dodatkowo jeszcze atrakcja, która wyszła dosłownie wczoraj. Jeżeli będą miłośnicy motoryzacji i chcieli się przejechać jedną z najnowszych modeli Tesli, to też będzie można u nas to zrobić.

0: pójść i zwiedzać później cały dzień, eksplorować Międzyzdroje, można pójść na plażę, spalić się słońcem, ale nawet jeżeli goście zostaną u nas, to mają miejsce przy basenie, mogą pójść na masaż, mogą pójść do jacuzzi, mogą skorzystać z pysznego, zimnego drinka przy basenie, także, a na dzieci oczywiście czekają animacje, które się odbywają przez cały dzień, także jest to miejsce stworzone typowo, by zwolnić tempo i na chwilę zapomnieć o codzienności.
1: No i tak przenieś się do natury, bo bliskość plaży i lasów to jest ogromny atut. Jakie miejsca w okolicy polecił pan gościom na spacer i na wycieczkę?
0: No oczywiście obowiązkowo plażę i molo w Międzyzdrojach. To są takie dwa punkty, które must have, tak zwane. Ale oczywiście Woliński Park Narodowy, punkty widokowe, chociażby tutaj w najbliższej okolicy Kawcza Góra, Zagrodę Żubrów, czy nawet Jezioro Turkusowe, oddalone niedaleko. To miejsca, które pokazują, jak pięknie i różnorodne jest nasze wybrzeże.
1: To prawda, to wszystko można zobaczyć będąc w Międzyzdrojach, a najlepiej odwiedzić te Międzyzdroje będąc w CN Forest Resort właśnie w Międzyzdrojach. A ze mną był pan Paweł Plura, dyrektor generalny CN Forest Resort w Międzyzdrojach. Panie Pawle, dziękuję pięknie.
0: Dziękuję ślicznie.
1: A już jutro porozmawiamy o wakacyjnych smakach, jakie królują w CN Forest Resort w Międzyzdrojach.
2: Zechwalicie, swego nie znacie.
3: Program sponsoruje Sient Forest Resort Międzyzdroje. Sient Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Super FM na lato.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM przy ulicy Stołczyńskiej. Patrzymy na jakieś dzieciaki trenujące na obiektach Świtu Szczecin. Rozmawiamy o tym, co dzieje się w tym klubie. Druga piłkarska liga. Sporo zainteresowanie, coraz większe zainteresowanie tym klubem w naszym mieście.
2: Tak, to prawda. No nie ma co się dziwić, że piłkarzy pierwszego zespołu tutaj na razie nie ma, no bo piłkarze chwilę temu dosłownie, chyba 2 czy 3 dni temu wrócili z obozu przygotowawczego, który był no w sumie niedaleko, no bo w Policach.
1: Zwróciłbym uwagę, że sporo informacji o rozwiązywaniu umów z zawodnikami, kolejnymi zawodnikami Świtu, tymi, którzy no budowali niegdyś no siłę tej drużyny, która biła się, no nie w tym z poprzednim, ale 2 lata temu biła się o baraże o pierwszą ligę.
2: Tak, widziałem niedawno, że Świt ogłosił rozwiązanie kontraktu z Robertem Obstem, z byłym zawodnikiem też Pogoni Szczecin, który niejednokrotnie w barwach Świtu pokazywał się z dobrej strony i w takich kluczowych momentach potrafił wejść, wziąć na siebie ciężar gry i strzelić jakąś decydującą bramkę, no jego już w barwach Dumy Północy nie zobaczymy.
1: Z drugiej strony jest inny były gracz Pogoni Szczecin, czyli Aleksander Gorgon, Polak austriackiego pochodzenia, który w Pogoni występował, a my posłuchamy jeszcze Marcina Sasala, trener Świtu, w podsumowaniu obozu przygotowawczego.
3: Pracowaliśmy głównie nad aspektami ofensywnymi i myślę, że tutaj dało to efekty, bo strzelonych bramek było sporo, sytuacji było bardzo dużo i widać to powoli, że idzie to w dobrym kierunku. Może nie jest tak, że skład się już wykrystalizował, ale my już mniej więcej wiemy, na kogo można liczyć, w jakich elementach, w jakich okolicznościach, pewne rozwiązania sytuacji, kto jest jakimś zawodnikiem. Myślę, że ten czas spędzony na obozie i ten czas treningowy dla nas też był jakimś tam rozwiązaniem pewnych zagadek i generalnie myślę, że będziemy gotowi na inaugurację.
1: Tyle z ulicy Stołczyńskiej, Tu i teraz w Radiu Super FM. Przypomnijmy, że to tu i teraz to jest tak naprawdę za 2 tygodnie, kiedy rozpoczynają się rozgrywki i piłkarskie ekstraklasy, kiedy Pogoń Szczecin w piątek 24 lipca zagra swój pierwszy ligowy mecz z Legią Warszawa w Szczecinie. Na pewno o tym mówić będziemy, a i także dzień później, 25, Górnik Łęczna przyjedzie do Szczecina, ale tutaj, gdzie jesteśmy teraz z Piotrem Jarząbkiem na ulicę Stołczyńską, tu i teraz w Radiu Super FM o tym, co się dzieje w mieście, o bardzo różnych aspektach. Cały czas wam w Radiu Super FM mówimy.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policealną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
13: I po reklamie.
14: Jest 15. Wiadomości Super FM.
15: Rosyjski samolot przechwycony przez polskie maszyny nad Bałtykiem. Silne burze przechodzą nad Polską, najgorzej jest na Dolnym Śląsku. Przemysław Czarnek dostał burę od prezesa PiS za słowa o Ukrainie.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Miriam Lipińska. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot zwiadowczy. O zdarzeniu poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Dzisiaj po godzinie 12 nad Bałtykiem, około 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi, doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ju-20.
15: Minister dodał, że była to pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej, po to, żeby rozpoznawać polskie systemy obrony powietrznej. Gwałtowne burze nad Polską. Nawałnica przeszła nad Dolnym Śląskiem. Najmocniej ucierpiała tam Jelenia Góra i okolice. Spadło ponad 55 litrów wody na metr kwadratowy. Zalanych jest wiele ulic i dróg lokalnych. Żywioł zerwał co najmniej 2 dachy na domach mieszkalnych. Ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami synoptycy wydali dla całego południa i części zachodu kraju. Te trzeciego, najwyższego stopnia dotyczą części Dolnego Śląska, w tym wspomnianej Jeleniej Góry, a także m.in. Legnicy i Wałbrzycha. Tam może spaść nawet 70 mm deszczu, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
17: Tym burzom oczywiście też lokalnie mogą towarzyszyć opady gradu, czy też silne porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Dużym zagrożeniem to są te bardzo takie ulewne, miejscami nawalne opady deszczu.
15: Ostrzeżenia drugiego, umiarkowanego stopnia dotyczą reszty Dolnego Śląska, a także Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Nie damy się zniszczyć. Pod tym hasłem Rolnicza Solidarność zorganizowała protest w sprawie alarmująco niskich cen skupu i wysokich kosztów produkcji. Zdaniem działaczy związkowych zgromadzonych przed resortem rolnictwa doprowadza to do stopniowej likwidacji gospodarstw i ograniczania krajowej produkcji żywności.
18: Tak źle jeszcze nie było, tak jak do tej pory. Mleko złoty 40 za litr. Niektóre czasem butelki wody kosztuje więcej niż litr mleka. To jest tragedia. Kto zarabia na tym? Nie wiadomo. No ministerstwo od czego się, żeby pilnować, weryfikować, nieuczciwą konkurencję zwalczać.
15: Mówi jeden z protestujących, Karol Kobyliński, rolnik z powiatu sokołowskiego. Jarosław Kaczyński upomina Przemysława Czarnka, czyli kandydata partii na premiera, po jego wypowiedzi na temat Ukrainy i apelu, by Unia Europejska wstrzymała jakąkolwiek pomoc wojskową i finansową dla Kijowa. Prezes PiS-u we wpisie na portalu X stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, że pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna i że to kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Kaczyński dodał we wpisie, że słowami Czarnka zajmie się kierownictwo partii. I na koniec główny inspektorat sanitarny o lemoniadzie, sokach czy wypiekach sprzedawanych przez dzieci. Jak stwierdzili urzędnicy, taka okazjonalna czy jednorazowa sprzedaż nie podlega przepisom żywnościowym i kontroli sanepidu. Pochwalili jednocześnie przedsiębiorczość najmłodszych, ale przypomnieli, by dbać o higienę. Między innymi, by myć ręce i naczynia, chronić wyroby przed kurzem i owadami, unikać bezpośredniego dotykania sprzedawanej żywności dłońmi, a do produkcji używać tylko świeżych i czystych produktów.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Przy mikrofonie Piotr Jarząbek zapraszam na pierwszy we wtorkowe popołudnie raport ze szczecińskich dróg. Jak zwykle kierowcy w naszym mieście będą stać nieco dłużej na estakadzie pomorskiej. Tutaj w kierunku centrum kolejka dosyć spora, bo zatrzymujemy się już na wysokości basenu górniczego. Dalej też nie mam dobrych wieści, bo jak już uporacie się z tym zwężeniem na estakadzie, to postoicie na Energetyków i Moście Długim. Później w tę stronę drobne kłopoty już tylko na bramie portowej przed wjazdem w Krzywoustego. Kilka minut więcej zabiera nam teraz także przejazd przez Nabrzeże Wieleckie, to zarówno w jedną i w drugą stronę. W cierpliwość uzbroić trzeba się także na Narutowicza przed wjazdem w Aleję Piastów. Wielu zmotoryzowanych czeka na przejazd przez Plac Szarych Szeregów. Podobnie sprawy mają się na Edmunda Bałki przed dojazdem do Placu Zgody.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą.

0: technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny? Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
1: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
9: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
10: Hip-hop w najstarszym szczecińskim kinie, familijny seans na leżakach albo powrót do Paryża z jedną z najbardziej uroczych bohaterek w historii kina. Sprawdzamy, jak wygląda filmowy rozkład jazdy na dzisiejszy wieczór w Szczecinie. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Już o 19:00 w kinie Pionier wystartuje specjalny pokaz kultowego filmu Jesteś Bogiem, czyli opowieści o legendarnej grupie Paktofonika. Zaraz po seansie widzowie będą mieli wyjątkową okazję wziąć udział w spotkaniu z reżyserem tego obrazu, Leszkiem Dawidem. Będzie można porozmawiać o kulisach powstawania produkcji oraz pracy na planie. Wejściówki możecie kupić na stronie internetowej kina. Jeśli od tradycyjnej sali wolicie jednak relaks pod chmurką, to świetną opcją będzie seans na Prawobrzeżu. Skwer imienia księdza doktora Świetlińskiego w Dąbiu o 21:30 zamieni się w plenerową salę kinową. Z kolei o 22:00 zamkowe noce filmowe na Lewobrzeżu zapraszają na tarasy Zamku Książąt Pomorskich, gdzie zostanie wyświetlona kultowa francuska komedia Amelia. Wstęp na oba plenerowe pokazy jest bezpłatny. Warto też już teraz zaplanować weekend, bo od piątku rusza wakacyjne Miasto Kobiet. Każdego dnia festiwalu o godzinie 21:00 będzie tam startować letnie kino plenerowe z cyklu SEK w Wielkim Mieście. Na dużym ekranie będzie można zobaczyć m.in. muzyczny hit Mamma Mia, a po szczegółowy program filmowy i harmonogram całego wydarzenia odsyłam Was na stronę internetową wakacyjnemiastokobiet.pl. Spokojnego popołudnia, a kolejne wakacyjne informacje już jutro o 9:30.
9: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
7: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Sam Fender i Olivia Dean w duecie przed chwilą na antenie Radia Super FM, czyli oczywiście utwór Rain Me In. To najlepsze popołudnie dla tych, którzy teraz stoją w korkach, a tych w Szczecinie niestety nie brakuje. Stoimy na przykład przed dojazdem do Ronda Giedroycia. Tutaj największe problemy kierowcom sprawi po obu stronach Aleja Wyzwolenia, ale na Staszica czy Kołłątaja wcale nie jest łatwiej. Kilka minut stracicie także na Warcisława. Chodzi o ten słynny wiadukt kolejowy. Pod nim przejeżdżamy ruchem wahadłowym. Spory ruch teraz także na Matejki, to w kierunku dojazdu do Placu Żołnierza Polskiego, ale i w drugą stronę przejazd może nie być płynny, tak samo jadąc na północ przez Gątyny i Strzaniecki. Dopiero gdzieś na Wilczej robi się nieco luźniej. Obotrycka na razie jest przejezdna, podobnie Bogumińska. Tutaj hamulca wcześniej trzeba użyć tylko przy skrzyżowaniu z Chorzą. Nieco więcej samochodów, teraz także na Stalmacha, to też w drodze na północ Szczecina. W drugą stronę jedziemy bez kłopotów. Czujność trzeba zachować natomiast przy skrzyżowaniu Frylika z Dibuła, to w kierunku centrum. Tam łatwo stracić kilka minut.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Reklama.
1: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policealną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
3: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
4: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
5: I po reklamie.
6: Jest 16. Wiadomości Super FM.
7: 10 województw z burzowymi alertami. Rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem został przechwycony. Sprawdzimy też, co słychać u pumy odłowionej w zachodniopomorskiem.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Całe południe i południowy zachód kraju z ostrzeżeniami przed burzami. Najbardziej gwałtowne mogą być w części Dolnego Śląska. Tam są alerty trzeciego najwyższego stopnia. Lokalnie może spaść nawet 80 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia dotyczą w sumie 10 województw, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
8: Punktowo wartości opadu mogą sięgać 70 mm. Tak jak to wygląda teraz w tym ostrzeżeniu trzeciego stopnia, które zostało wydane dla tutaj tej części województwa dolnośląskiego.
7: Drugi stopień alertu dotyczy Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Pozostałe to ostrzeżenia pierwszego stopnia. Rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 przechwycony nad Bałtykiem przez polskie myśliwce 30 km od Ustki. Jak poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, do incydentu doszło dziś około południa nad wodami międzynarodowymi.
9: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
7: Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych Ił-20 oddalił się w kierunku Rosji. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna w celu postawienia mu zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Pod koniec zeszłego roku Europarlament uchylił już Braunowi immunitet w tej sprawie. Do tej pory jednak, mimo pięciokrotnych wezwań, śledczym nie udało się postawić europosłowi zarzutów. Rząd przyjął projekt noweli dotyczącej najmu krótkoterminowego. Zgodnie z nią ma on być uznany za usługę hotelarską. Przepisy wprowadzają m.in. centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. Nowela ma ograniczyć szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Związkowcy w ZUS-ie po wygranym referendum strajkowym szykują się do negocjacji z nowym prezesem zakładu. To pierwsze referendum strajkowe w tej instytucji, które zostało uznane za ważne. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki. Szefostwo odpowiada, że nie ma pieniędzy i proponuje o wiele niższą kwotę. Wizja strajku jest wyjątkowo niebezpieczna, mówi Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy.
10: Gdyby doszło do strajku, no to jest groźba paraliżu państwa częściowo, tak? Opóźnienia w wypłatach świadczeń. To jest bardzo poważna sprawa, więc liczę na to, że rząd się opamięta, że te pieniądze się znajdą.
7: Rozmowy związkowców z prezesem ZUS-u jutro i w czwartek. Głównym postulatem jest podniesienie płac, bo w tej chwili średnie wynagrodzenie w ZUS-ie wynosi 7056 zł brutto. Schwytana w zachodniopomorskim Polanowie puma czeka na pierwsze badania w poznańskim zoo. Na kwarantannę do ogrodu trafiła wczoraj wieczorem. Według weterynarzy to młody, kilkumiesięczny kot.
11: Z pierwszych obserwacji takich zewnętrznych wynika, że jest wszystko okej, ale to na razie są bardzo takie niepewne obserwacje, bo żadnych konkretnych badań nie przeprowadziliśmy. Widać, że ona generalnie, człowiek jej się kojarzy dobrze raczej. Czyli to jest zwierzę, które trafiło prawdopodobnie z jakiejś nielegalnej hodowli na wolność.
7: Mówi Remigiusz Koziński z zoo w Poznaniu. Jeżeli wyniki badań będą dobre, kwarantanna skończy się po 30 dniach. Wtedy puma zostanie przewieziona do azylu albo do zoo z odpowiednio dużym wybiegiem.
6: Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Na zegarach 20 minut po 16 to w Radiu Super FM oznacza kolejny raport dla kierowców. Zaczynamy od Gumieniec. Tutaj jak zwykle stoimy przed wjazdem na rondo Gierosa. Problemy kierowcom na pewno sprawi europejska. Więcej czasu tracimy także na Kusłońcu w obie strony. Kolejka również na Mierzynie to skrzyżowanie Welecki z Topolową. Tutaj często zdarzają się korki, nie inaczej jest tym razem. Szczególnie w kierunku dalszego Mierzyna i Skarbi Mierzyc. Zerkam jeszcze na rondo Uniwersyteckie. Tu zderzak w zderzak jedziemy na Mieszka I i Cukrowej. Niewielkie korki za to na Krakowskiej Południowej. Przez Hakena teraz nie przejedziemy płynnie, tutaj wspomniana przed chwilą Południowa jest totalnie zakorkowana. Tak samo obwodnica Przedsławia, a i na Floriana Krygiera do swojego przejazdu doliczycie kilka minut. Podobnie sprawy mają się jeszcze na Tamie Pomorzańskiej, Kolumba też jedziemy wolniej, szczególnie przy skrzyżowaniu z Jana Henryka Dąbrowskiego. W tym miejscu stoi również ulica Starkiewicza.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

Super FM na 97,5. Stoi. Loka.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
7: I po reklamie.
8: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
9: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
10: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
11: Zaczynamy decydujące starcia na piłkarskim mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Na pierwszy ogień półfinał Francja-Hiszpania, który już dzisiaj o godzinie 21. Ostatni raz Francja sięgnęła po Puchar Świata w 2018 roku i od tamtej pory prezentuje niemal bezbłędną formę w tym turnieju. W fazie grupowej zdobyła komplet 9 punktów w grupie I, następnie przeszła przez 3 mecze fazy pucharowej bez straty gola. Trzeci z rzędu półfinał Mistrzostw Świata oznacza, że drużyna Didiera Deschampsa już zapisała się w historii, bo Francja po raz 8 dotarła do najlepszej czwórki turnieju. Lepszy wynik mają tylko Włochy. Awans do trzeciego finału z rzędu w największym turnieju piłkarskim świata dałby Francji miejsce w elitarnym gronie zaledwie 3 drużyn, którym udała się ta sztuka. Obecni mistrzowie Europy, Hiszpanie, zajęli natomiast w grupie H pierwsze miejsce z dorobkiem 7 punktów, prezentując z meczu na mecz coraz lepszą formę. Przed tym mundialem La Furia Roja nie wygrała meczu fazy pucharowej na mundialu od czasu triumfu w 2010 roku w RPA, ale pokonała Austrię i Portugalię, a pierwszego gola w turnieju straciła dopiero w ćwierćfinale, wygrywając z Belgią 2-1. Bohaterem został Mikel Merino, który zapewnił zwycięstwo w końcówce w dwóch ostatnich spotkaniach. Zespół Luisa de la Fuente przed tym meczem może być pewny siebie, bo nie przegrał żadnego z ostatnich 36 spotkań w regulaminowym czasie gry od marca 2024 roku. Jeśli ta imponująca seria zostanie przedłużona, Hiszpania wyrówna rekord wszechczasów Włochów. 37 meczów bez porażki z 2021.
10: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
8: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
9: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.

0: produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sutex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Gdzie trafia miłość, gdy umiera? Tak przed chwilą na antenie Radia Super FM pytali bracia Kacperczyk i Daria Zawiałow, a mi w głowie urodziło się inne pytanie. Gdzie chcą trafić ci wszyscy kierowcy, którzy teraz w Szczecinie stoją w korkach? Niezależnie, czy celem waszej podróży jest dom, po całym dniu pracy, a może po drodze jedziecie jeszcze na zakupy, to teraz powiemy wam, które miejsca należy omijać. No i na przykład, jak ktoś próbuje przedostać się z prawej na lewą stronę Szczecina, no to ostrzegamy. Nie wybierajcie energetyków i Mostu Długiego, bo tu utkniecie w korku. Znacznie szybciej pójdzie wam przejazd przez trasę zamkową. Nieco zmniejszył się korek na Estakadzie Pomorskiej, tam jest zwężenie w związku z remontem torów tramwajowych. Teraz stracimy tam już tylko kilka minut, a kto wie, jak wam się poszczęści, to może nawet przejedziecie w miarę płynnie. Zaglądam jeszcze na prawą stronę miasta, tutaj wielu zmotoryzowanych w okolicach Ronda Ułanów Podolskich, czy to na Leszczynowej, czy Batalionów Chłopskich. Postojcie także na Pomorskiej przed Rondem Łupaszki, to samo na skrzyżowaniu Zwierzynieckiej z Niedźwiedzią.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Euroafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com. Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.

0: Więcej muzyki na wakacje. Super FM. Jest 17:00. Wiadomości Super FM.
1: Jelenia Góra pod wodą, po burzy i ulewie. Premier o słowach Przemysława Czarnka na temat wstrzymania pomocy dla Ukrainy i doraźna kontrola NFZ w kolejnej placówce medycznej, z której poza kolejką mieli korzystać politycy KO.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Zerwane dachy, prewencyjna ewakuacja kilku obozów harcerskich i blisko 300 interwencji strażaków to skutki burz, które przechodzą przez południową część województwa dolnośląskiego. Najgorzej jest w Jeleniej Górze, gdzie w ciągu niecałej godziny spadło 55 litrów deszczowej wody na metr kwadratowy, czyli średnia miesięczna opadu. Silny wiatr uszkodził dach na hali magazynowej w Jeleniej Górze, gdzie jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano 120 pracowników. Z kolei w miejscowości Wojanów w powiecie karkonoskim wiatr zerwał dwa dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Dużo interwencji dotyczy też okolic Lwówka Śląskiego. Reagujemy na bieżąco, mówi Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej.
2: Powalone drzewa, uszkodzone konstrukcje budynków, pozalewane budynki, zalane piwnice. Piwnice, część dróg już jest na tyle drożna, że śmiało się dosyć sprawnie przemieszczamy przez miasto.
1: Są też utrudnienia na kolei w Jeleniej Górze i w Szklarskiej Porębie. Drzewo uszkodziło trakcję. Burzowe alerty dotyczą całego południa i południowego zachodu Polski, ale najgroźniejsze burze mogą być w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, między innymi właśnie w Jeleniej Górze czy Legnicy. Jarosław Kaczyński odcina się od wypowiedzi Przemysława Czarnka, kandydata PiSu na premiera, na temat pomocy finansowej i militarnej dla Ukrainy. Poseł stwierdził, że Unia Europejska powinna całkowicie wstrzymać wsparcie dla Kijowa, a Polska powinna to na Brukseli wymusić. Sprawę chętnie komentują politycy koalicji rządzącej. Premier Donald Tusk stwierdził, że lepszego kandydata na premiera niż Przemysław Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć. Z kolei wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak.
3: Tu by się przydała dymisja z funkcji kandydata na premiera, bo skompromitował siebie i kompromituje swoje środowisko polityczne. Prowadzi Polskę na manowce. To była wypowiedź niezgodna z decyzjami szczytu północnoatlantyckiego, niezgodna ze strategią NATO.
1: Prezes PiS poinformował, że sprawą wypowiedzi Przemysława Czarnka zajmą się władze partii. Kontrola NFZ w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie to po medialnych doniesieniach o tym, że lokalni radni KO korzystali z usług medycznych placówki bez kolejki. Według Wirtualnej Polski w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie w latach 2024-2025 obok oficjalnego systemu zapisów miał funkcjonować również nieformalny kanał dostępu do lekarzy dla lokalnych radnych KO. Wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia i szybki dojazd do pracy to trzy najważniejsze czynniki, które biorą pod uwagę kandydaci przy wyborze pracodawcy. Jak wynika z badania Pracuj.pl, 6 na 10 badanych rezygnuje ze starań o pracę przez niedogodny dojazd, mówi Anna Goreń.
4: Dane Pracuj.pl dowodzą, że kandydatów nie odstrasza sama odległość, ale zła organizacja dojazdu. Jesteśmy otwarci na kompromisy, o ile infrastruktura lub transport są dobrze zorganizowane. Aż 79% respondentów deklaruje, że byłoby skłonnych wybrać firmę położoną dalej od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy.
1: Polacy najczęściej dojeżdżają do pracy samochodem.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Kaflando, co my tu jeszcze robimy?
1: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
2: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacje. Wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
6: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
10: To są propozycje dla miłośników muzyki, kina i sztuki. Barbara Gądek. O szczegółach opowiem w serwisie kulturalnym. Łona, Konieczny i Krupa wracają do Szczecina ze swoim genialnym materiałem Taxi. To wyjątkowa opowieść o mieście, o ludziach i o Polsce ostatnich trzech dekad. Widziana z bardzo specyficznej perspektywy, zza szyby taksówki. Na scenie spotkanie hip-hopu, jazzu i nocnej miejskiej narracji. Łona z właściwą sobie reporterską uważnością przygląda się naszej codzienności, sięgając po autentyczne historie taksówkarek, taksówkarzy i pasażerów. To pełen refleksji koncertowy spektakl opowiadający o zmianach kulturowych i relacjach zapisanych w krótkich kursach przez miasto. Zobaczycie go w piątek w Domu Kultury Słowianin. Tylko do 26 lipca w Szczecinie można oglądać światową, immersyjną wystawę Klimt i Monet. Ekspozycja jest w Digital Art Center przy ulicy Twardowskiego. W ramach jednego biletu poznacie twórczość kilku mistrzów impresjonizmu. W programie są m.in. wielkoformatowe reprodukcje dzieł, projekcje immersyjne i strefa wirtualnej rzeczywistości, pozwalająca wejść do świata obrazów. Zwiedzanie tej wystawy zajmuje około 2 godzin. A na koniec lipca Reni Jusis da koncert w Ogrodach Śródmieście. Reni Jusis to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i ikona muzyki klubowej w Polsce. Jej twórczość od lat łączy pop, elektronikę, taneczną energię i wyrazisty, sceniczny styl. 31 lipca w Ogrodach Śródmieście traficie na wieczór z muzyką, która porusza, rozświetla i zaprasza do tańca. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń i biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Miłego wieczoru.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Wakacyjne hity Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Moim gościem w tym tygodniu w programie Gwiazdy na lato jest Krzysztof Materna. No i na początek zapytam, często jeździ pan nad morze?
3: Proszę pana, nie często. Nie mam takich kierunków ustalonych. Poza tym morze kojarzy mi się z paroma miejscami golfowymi w tej chwili, a nie z samym morzem. Bałtyk jest zimny, więc nie marzę o tym, żeby się wykąpać. Nie jestem specjalistą w walce o parawan, więc plaża też mnie nie interesuje. Ale jeśli znajduję takie miejsce jak na przykład Amber czy mieszkanie w Wisełce, no to po prostu z tego korzystam. Są też piękne pola na Wybrzeżu Gdańskim. Mówię o Władysławowie, o Sierze, o Postołowie. To są takie miejsca nie nad samym morzem, ale bardzo przyjemne.
4: Wspominał pan o tych parawanach, to zapytam, co pana najbardziej bawi w zachowaniach turystów?
3: Proszę pana, to jest źle sformułowane pytanie. Co mnie najbardziej smuci? Nienawidzę chamstwa, nienawidzę pijanych na plaży, nienawidzę tych ojców, którzy po prostu widać, że mają nienawiść do wspólnego urlopu z dziećmi i traktują te małe istoty nie jak swoje dzieci, tylko jak jakieś takie dobrodziejstwo inwentarza, z którym muszą spędzić wakacje. No, nienawidzę tłumów, czyli wszystko właściwie, co jest określane jako typowe wakacje, jest poza moją wyobraźnią i nie sprawia mi przyjemności. Wybieram takie miejsca, bo pewnie by pan też zapytał o zagranicę, które no, pozwalają mi uniknąć fotografowania się nieustannego i odmawiania picia alkoholu.
4: A no właśnie, a propos tych miejsc, to jest takie miejsce, do którego pan wraca nie dlatego, że jest najpiękniejsze, ale dlatego, że zawsze tam się coś dzieje takiego no, nieprzewidywalnego.
3: No takim miejscem jest Amber, takim miejscem jest niewątpliwie Władysławowo, czyli Sierra, pole golfowe. Są takie miejsca w niedalekiej Hiszpanii, które lubię. Mam takie ulubione pole w okolicach Barcelony, bo jeśli chodzi o zagłębie golfowe zagraniczne, czyli po prostu okolice Marbei, to tam grają sami Polacy po prostu w tej chwili, więc jeśli chce się tego golfa potraktować towarzysko, mam paru przyjaciół w tym sporcie, no to się wybieram tam. Są też pola koło mojego miejsca pracy, czyli koło Krakowa. Na jednym, czyli na tak zwanym Royal Kraków gram najczęściej albo z Jurkiem Dudkiem, albo z Mikołajem Grabowskim, z którym współpracuję. Przy czym, wie pan, ja muszę, mówiąc o golfie, zrobić taki cudzysłów, ponieważ ja w swoim wieku już nie gram w golfa tak, jak grają ci, którzy się pasjonują golfem jako sportem, tylko gram czysto rekreacyjnie, gram sam z sobą, sprawia mi to przyjemność, nie ścigam się na odległości, nie ścigam się na wyniki, po prostu uważam, że to jest fantastyczny sport, taki rekreacyjny, co w moim wieku pozwala mi na spędzenie no, paru godzin na świeżym powietrzu z przyjemnością.
4: A już jutro porozmawiam z Krzysztofem Materną o smakach wakacji.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. producent probiotyków. Sanprobi, twój probiotyk w podróży.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie. I po reklamie.
4: Jest 18. Wiadomości Super FM.
5: Zalane posesje i nieprzejezdne ulice na Dolnym Śląsku. Jutro Sejm wybierze nowego rzecznika praw obywatelskich. Będzie też o łapaniu deszczu. Województwo łódzkie chce przeznaczyć na to 500 000 zł.
6: Super FM. Wiadomości.
5: Paulina Nawrocka, zapraszam. Ponad 280 razy Straż Pożarna interweniowała w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to tylko niektóre z efektów załamania pogody. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników, mówi oficer prasowy Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
7: Zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma. Osoby zostały zwolnione do domu.
5: Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich. To nie koniec gwałtownej pogody. Będzie coraz cieplej, ale burze i silny wiatr będą przechodzić nad Polską przez cały tydzień. Tylko północ kraju będzie wolna od niebezpiecznych zjawisk, mówi synoptyczka Anna Gryczman.
8: Najbardziej słonecznie i spokojnie będzie na wybrzeżu i Pomorzu. Tam najwięcej słońca i w pierwszej połowie tygodnia właściwie bez opadów. Jednocześnie niestety tam będzie najchłodniej. I nad samym morzem temperatura wyniesie w ciągu dnia zwykle od 20 do 22 stopni.
5: Nawet 10 stopni więcej będzie na południowym zachodzie. Szczególnie niebezpiecznie może być na południu w regionach górskich. Pod koniec tygodnia burze mogą wystąpić na terenie całego kraju. Pogoda ustabilizuje się w weekend. Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejm ma wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich. Dziś odbyło się publiczne przesłuchanie kandydatów. O wybór ubiega się zgłoszona przez KO i Lewica mecenas Sylwia Grzegorczyk-Abram oraz kandydat PiSu Adam Borowski. Wciąż nie wiadomo, jak zagłosują ludowcy. O swoim poparciu mają zdecydować jutro. Jakub Stefaniak z PSL-u nie ma nic przeciwko kandydaturze mecenas Grzegorczyk-Abram.
9: Znam panią mecenas, uważam, że jest merytoryczną osobą. Nie bawi się w politykę, tylko skupia się na merytoryce, ma też wiedzę prawniczą, a to jest istotne i myślę, że na pewno jest lepszą kandydatką niż ten kandydat wystawiony przez PiS.
5: Wybór nowego rzecznika jest konieczny, bo swoją kadencję kończy dotychczasowy rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. W ramach walki z suszą województwo łódzkie chce łapać deszcz. Chodzi o 500 000 zł dla gmin, które chcą lepiej gospodarować wodą. To ważne, bo według danych Unii Europejskiej łódzkie jest najbardziej zagrożonym pustynnieniem regionem w Polsce i jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem w Europie. Bartosz Kądziołka.
10: To pierwszy taki program w regionie, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
11: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę.
10: Później zbiorniki trafić mają do mieszkańców.
11: Zgromadzona woda będzie mogła służyć między innymi do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
10: Bo, jak mówi Skalska,
11: jednym z najskuteczniejszych sposobów na suszę jest retencja wody. Polega na zatrzymywaniu deszczówki, a później wykorzystywaniu jej, gdy jest najbardziej potrzebna.
10: Z programu ma skorzystać 16 gmin.
5: Władze portu lotniczego Wrocław podpisały umowę na budowę nowego terminalu, który będzie przeznaczony dla obsługi podróżnych spoza strefy Schengen. Będzie kosztować blisko 15,5 miliona złotych i powstanie do końca kwietnia przyszłego roku.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy. W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
13: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
14: I po reklamie. Super FM. Sport.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To będzie starcie dwóch piłkarskich potęg. Wicemistrzowie świata Francuzi zagrają dziś w półfinale mundialu z Hiszpanami, czyli aktualnymi mistrzami Europy. Mecz w Dallas ma być prawdziwą piłkarską ucztą. Michał Waszkiewicz.
16: W historii starć tych drużyn jeszcze nie zdarzyło się nudne 0-0, choć oczywiście trudno liczyć na takie fajerwerki jak przed rokiem, gdy obie ekipy spotkały się w półfinale Ligi Narodów. Hiszpania wygrała wtedy z Francją 5-4. Trener Luis de la Fuente zdaje sobie sprawę,

0: Pierwotnie miał podjąć Real Sociedad w pierwszej kolejce, podczas gdy Barca miała rozpocząć sezon na Camp Nou spotkaniem z Athletic Bilbao. Pierwszymi starciami w nowym sezonie będą więc dla tych ekip spotkania drugiej kolejki. Real zagra na wyjeździe z Espanyolem w sobotę 22 sierpnia, a Barcelona również na wyjeździe zmierzy się z Elche dzień później. Polscy siatkarze po dwóch tygodniach przerwy rozegrają w Chicago ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopiecznych trenera Nikoli Grbicza czeka najtrudniejsze zadanie w tej edycji rozgrywek, bowiem zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Mecz z Bułgarią jutro o 19:00.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
0: Wakacyjne hity Super FM.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie. I po reklamie. Super FM Sport.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Czas na półfinały piłkarskich mistrzostw świata. Po raz pierwszy w historii zagrają w nich 4 najlepsze drużyny rankingu FIFA. To oznacza, że czekają nas starcia gigantów. Dziś o 21:00 w Dallas o finał zmierzą się Francja i Hiszpania. Hiszpanie to aktualni mistrzowie Europy, mówi jedna z gwiazd drużyny Luisa de la Fuente, Lamine Yamal.
3: Myślę, że to jedno z tych spotkań, które każdy chciałby zobaczyć na tych mistrzostwach świata. Spodziewam się meczu, w którym obie drużyny będą miały swoje momenty. Jedni i drudzy będą atakować. Będziemy też próbowali bronić się najlepiej jak potrafimy, ale to będzie bardzo wyrównane starcie.
2: Tak Yamalowi odpowiada z kolei obrońca reprezentacji Francji, Jules Koundé.
3: W drużynie zdecydowanie panuje bardzo silne poczucie jedności i to od samego początku tego turnieju, właściwie już od kilku lat. Wszyscy są skupieni na tym samym celu i to właśnie stanowi o naszej sile.
2: A jutro także o godzinie 21:00.

0: Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik w Super FM, gdzie dowiesz się, jak sprawić, by twoje wakacyjne wspomnienia były bardzo zielone. Ha, ha, ha! Zawsze w środę o 14.45 zapraszamy na Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekoplażowanie, piknik zero waste i niezłe perełki w twojej szafie. Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM.
1: Reklama.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
1: I po reklamie.
4: Wakacyjne hity.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama. Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną